Uczyniłaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje

0: Feta na ulicach Madrytu i spotkanie z rodziną królewską. Hiszpańska reprezentacja świętuje mistrzostwo. W tym tygodniu mija ultimatum w PiS-ie. Chodzi o wewnątrzpartyjne stowarzyszenia. Niektórym politykom puszczają nerwy. Tatry pod znakiem remontu. Opowiemy o tym na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania długo tego nie zapomni. Festiwal radości po zdobyciu piłkarskiego trofeum rozlał się na cały kraj. Świętowano m.in. na ulicach Madrytu. Kilka godzin trwał przejazd autokarów ulicami miasta. Na koniec wszyscy pojawili się na scenie na Plaza de Cibeles.
1: Hiszpania!
0: Wcześniej zawodnikom pogratulował król Filip VI, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji z dwiema już gwiazdkami nad herbem, numerem 26 i napisem Campeones, co po hiszpańsku oznacza mistrzowie.
2: Hiszpania
0: ponownie została dzięki wam mistrzem świata w piłce nożnej. Dziś jesteśmy aktualnymi mistrzami świata, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Nie zapominajmy o tym. Mówił hiszpański król. Dla kraju to drugie mistrzostwo w historii. Pierwsze Hiszpanie zdobyli 16 lat temu, w 2010. To świętująca Hiszpania, a my wracamy do polityki. W czwartek mija ultimatum, które Jarosław Kaczyński dał politykom PiS-u. To właśnie do tego dnia działacze mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim tego, które założył Mateusz Morawiecki. W weekend doszło do ostrej wymiany zdań w social mediach. Między politykami partii interweniował sam prezes. O szczegółach Michał.
3: W weekend na platformie X politycy PiS-u kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok czy nawet stul pysk. Obserwatorzy są zgodni.
4: To jest jednak największy wyraz buntu w PiS-ie kiedykolwiek.
3: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
5: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
3: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
0: W związku z napiętą atmosferą w partii Jarosław Kaczyński zaapelował na platformie X do polityków o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Stwierdził też, że w partii są niestety tacy, którzy ją rozbijają, a według najnowszego sondażu dla Superekspresu PiS traci na kłótniach. Gdyby doszło do rozłamu, poparcie dla tego ugrupowania wyniosłoby 23,8% głosów. To oznacza spadek o ponad 1,5%. Dziś usłyszymy je w całym kraju. Systemy alarmowe. To w ramach ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 2026. Sygnały odezwą się między 7 a 19. O szczegółach Tomasz Widak.
6: W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
0: Sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ruch wahadłowy w Tatrach ruszył remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na Przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną

0: łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów, zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
0: Prace trwają też na szlaku z czarnego stawu pod Rysami w kierunku Rysów.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: A my ruszamy na wtorkowy szlak. Dzień dobry, 4 minuty po 6.
4: Witamy, Kasia Kozimor,
3: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
4: Zapraszamy do 9. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: 12 minut po godzinie 6 to poranny program Radia Plus, który wstaje we wtorek 21 lipca.
1: Papierowy deszczyk z nieba spadł.
0: Nie, on nie jest papierowy.
1: Na papierze było napisane, że będzie i był.
0: Trochę pokropiło rzeczywiście.
1: No tak, 21 lipca dzisiaj imieniny obchodzą Andrzej, Benedykt, Daniel, Ignacy, Jan, Julia, Klaudiusz, Laurencjusz i Wiktor.
0: Wszystkiego dobrego. Krzysztof Jasiński, polski aktor, reżyser teatralny i telewizyjny, obchodzi swoje urodziny.
1: Brytyjski wokalista, muzyk i filantrop Cat Stevens.
0: Beata Rybotycka, a piosenkarka i aktorka.
1: A także piosenkarka i autorka tekstów Anna Wyszkoni. Wszystkiego najlepszego.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 po 6.
2: Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
3: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa, w których mówi nam o prawdziwej swojej rodzinie. Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Wszyscy ci, którzy tworzą więzi z Jezusem, należą do Niego, do Jego rodziny. Gdzie te więzi z Jezusem najlepiej tworzyć? W Kościele, który jest zgromadzony wokół swego Pana. Na czym te więzi mają polegać? Ano na takim zwykłym ludzkim zainteresowaniu. Jeśli ktoś przynależy do prawdziwej rodziny Jezusa, to jest zatroskany o wszystkich, którzy tę rodzinę tworzą. I czasami potrzeba jakiegoś prostego zdania, żeby kogoś pocieszyć, czasami jakiegoś drobnego wsparcia, czasami chwili uwagi. Zadbajmy o to, jeśli utożsamiamy się, jeśli tworzymy prawdziwą rodzinę Jezusa. Nie bądźmy w tej rodzinie jakimiś samotnymi wyspami.
4: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest. Tak zakręconej loteriady jeszcze.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.

0: To do it. No właśnie, trzeba być sprawczym, coś robić w życiu ciekawego. Okazuje się, że było coś takiego jak Dzień Nadziei, nie wiem czy wiesz, 12 lipca obchodzone. No i dzieciaków zapytano na całym świecie, co one, że tak powiem, myślą o tym, jak będzie wyglądała przyszłość i tak dalej.
1: Kim chcą zostać?
0: No, nie do końca. W każdym razie 97% z nich wierzy, że może zmienić świat na lepsze.
1: Cudnie.
0: No właśnie, to powinniśmy pielęgnować w nich te poczucie i jak najbardziej pomagać w tym, żeby byli sprawczy w swoim życiu. 2/3 z nadzieją patrzy w przyszłość. Młodzi wskazują konkretne kierunki zmian, które chcieliby przeprowadzić. Ochrona przyrody, większa życzliwość, równe traktowanie ludzi oraz pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Ładnie?
1: Ładnie, ale pięknie. Jak 97% zmienia świat na lepsze, to te 3%. Ja wiem,
0: nie,
1: to jest taki,
0: te 3%
1: co tam...
0: nie wierzy, ale też potrafi.
1: A myślałem, że tacy zawsze, co krnąbrni, jeden podłoży komuś nogę, drugi da kuk sańca, albo cukierka ukradnie.
0: Miejmy nadzieję, że nie to mieli na myśli. 26,5 minuty po 6 w Radiu Plus.

0: Ale a propos tego to do it, to bohater jednego z moich ulubionych filmów, Buena Vista Social Club, mówił actividad, czyli robimy, pracujemy, ruszamy się za 2 minuty w 6:30.
1: I to są hasła na dzisiejszy dzień.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To była 10. noc amerykańskich ataków na Iran. Siły USA uderzyły m.in. w centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe i systemy obrony powietrznej. Jak poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, dwa tankowce stanęły w ogniu po eksplozjach, do których doszło, gdy próbowały przepłynąć przez Ormus. Podkreślono, że cieśnina pozostanie zamknięta tak długo, jak długo będą trwały działania Stanów Zjednoczonych w regionie. Wakaty w szkołach czekają. W połowie lipca w Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli było ponad 20 tysięcy ogłoszeń. Dyrektorzy szkół złożyli blisko 50 tysięcy wniosków o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Tak wynika z danych, które kuratoria oświaty przekazały dziennikowi Gazecie Prawnej. Najwięcej wakatów czeka na Mazowszu, w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i Śląsku. I jeszcze Chorwacja. Niski stan wód Dunaju ujawnił szczątki statku, który zatonął 90 lat temu. Odnaleziono je w północno-wschodniej części kraju. Teraz z dna rzeki wyraźnie widać rufę statku. Prawdopodobnie to jednostka, która zatonęła w 1937. Na pokładzie przewożono 50 wagonów węgla. W pewnym momencie doszło do wypadku, jego przyczyny do dziś nie są znane. W konsekwencji statek razem z ładunkiem poszedł na dno. Lokalne władze liczą na to, że jeśli woda opadnie jeszcze bardziej, uda się zobaczyć większą część jednostki.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Jest kluczowy krok w kierunku drążenia tunelu pod Odrą. Samorząd województwa zachodniopomorskiego i Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad podpisały umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego dla części zachodniopomorskiej obwodnicy Szczecina. Właśnie w jej ciągu powstanie tunel pod Odrą.
3: Maszyna zejdzie aż 51 metrów pod poziom terenu. Jest to bardzo duże wyzwanie techniczne dla nas, jako dla Generalnej Dyrekcji, dla wykonawcy. W chwili obecnej trwają już ostatnie prace projektowe, wykonawcze, żeby odpowiednią maszynę sprowadzić na to zadanie, na ten kontrakt. Tunel będzie tunelem dwunawowym, czyli dwa takie przekroje po 5 km. W sumie maszyna będzie musiała wydrążyć 10 km tunelu.
2: Mówi Łukasz Lędner, dyrektor dróg krajowych i autostrad w Szczecinie. Tunel zostanie wybudowany między Policami a wsią Święta. Drążenie ma się rozpocząć w 2028 roku, a inwestycja ma być gotowa w 2033. Koszt kontraktu to ponad 5 miliardów złotych. W Szczecinie i regionie zachmurzenie dzisiaj duże, możliwy deszcz, temperatury od 14 do 21 stopni. Wiatr północno-zachodni i północny, możliwe silniejsze podmuchy, ciśnienie 1017 hektopaskali i nieco wzrośnie. Najbliższej nocy temperatura 14 stopni i jeszcze do czwartku na mapach deszcz, przydadzą się parasole.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: No i doskręcamy się za 26 minut, 7.
5: Potem się poskręcamy wieczorem. Dobrze, dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: Mam nadzieję, że naoliwimy jeszcze się. Tomek Waloszczyk.
5: No dobrze, a czy myśli Tomek od samego rana?
4: Masz ochotę na tuńczyka?
5: Ja zawsze.
4: To będzie go w nadmiarze za kilka minut.

0: Przydomek myśli od samego rana.
1: Czy miłośnicy pasty z tuńczyka, sałatki albo ryby na pizzy w ogóle zdają sobie sprawę, jakie duże to zwierzę? Natychmiast po powrocie z wakacji pani poseł Izabela Bodnar powinna złożyć wniosek o zmianę nazwy tej ryby. To nie jakiś mały, zdrobniały tuńczyk, tylko jak w angielskim wielka tuna, osiągająca do 800 kg. A skąd to wiem? Ano ze zdjęcia pani poseł, na którym wyłożyła się w łodzi obok dwóch złowionych egzemplarzy, na jednym trzymając nogi. I wybuchła awantura. Na co padła odpowiedź, że hipokrytą ten, kto krytykuje, a pewnie nieraz wjadł sushi. No i pomyślałem najpierw, że jak ktoś chce być odważny, chce prawdziwego mięsa i zdjęcia z rzeźni, no to niech idzie do PiSu, bo tam na taką się zanosi. Ale potem przypomniałem sobie, że tam są albo harcerze, ci pewnie chodzą na grzyby, albo maszlarze, oni tylko mleko przetwarzają. A pani poseł niech lepiej wróci do polityki i się przyzna, czy chce ludziom dać tuńczyka czy wędkę.
2: Reklama. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.

0: Wreszcie coś pozytywnego. Słońce przynosisz mi. You bring on the sun, London Beat na antenie Radia Plus.
1: Przepraszam, jeśli chodzi o Londonowanie, to o księżycu będzie teraz, nie o słońcu. Jeżeli ktoś ma problemy, żeby postawić nogę na ziemi o poranku, wstać z łóżka, to niech sobie przypomni faceta, który nogę na księżycu postawił.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 21 lipca 1943 roku powstał II Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa. 57 lat temu Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił nogę na powierzchni Księżyca. 22 lipca w roku 1619 zmarł Wawrzyniec, który urodził się dokładnie 60 lat wcześniej w Brindisi w południowych Włoszech, stąd jego przydomek. Juliusz Cezary Russo, tak brzmiało jego świeckie imię, już jako brat Wawrzyniec zakładał klasztory w Pradze, Wiedniu i Gracu. W czasie wojny Węgrów z Turkami dał dowód męstwa i z krzyżem w ręku poprowadził wojsko do zwycięstwa pod Białogrodem. Został potem przełożonym generalnym zakonu kapucynów i pieszo obchodził Europę, wizytując klasztory. W czasie tych wędrówek nie tracił czasu, znał podobno na pamięć całą Biblię, z namaszczeniem też celebrował Eucharystię, o której mówił, że jest jego niebem na ziemi. Papież wysłał go z misją do Czech, gdzie trzeba było odpierać teologiczne ataki protestantów i husytów. Kiedy Wawrzyniec postanowił wreszcie odpocząć i uporządkować 15 tomów notatek, które w życiu zapisał, mieszkańcy na Apolu poprosili go jeszcze o mediację w sprawie zbyt wysokich podatków. Niedługo później, w czasie kolejnej dyplomatycznej misji do Lizbony, zmarł, a większość jego pism wydano drukiem dopiero w XX wieku, kiedy został ogłoszony doktorem Kościoła.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Seweryn Grajewski, uciekaj moje serce w Radio Plus. Za dwie minuty będzie siódma, więc czas na wiadomości na antenie Radia Plus.
1: Ale zanim wiadomości, to wyganiamy was na dwór. Ruszylibyście się trochę sprzed tych komputerów i telefonów. Trzepak, proszę bardzo. Jak nazwa wskazuje, to prywatno-publiczne miejsce spotkań, akrobacji artystycznych i planowania podboju świata.
0: Tak, tak było.
1: Taki mem na dzisiaj na naszym profilu facebookowym. Napiszcie coś.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Nawet ponad 7 zł za litr benzyny sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na kieszeniach kierowców. Mówił o aferze w szpitalu południowym, teraz sam może mieć kłopoty. NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie Emila Jędrzejewskiego. Mała czarna dobra na serce, przekonują amerykańscy naukowcy. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdzał Michał Rawa.
2: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają je jednak uwagę na cenę diesla.
3: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
2: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
4: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
2: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
5: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
2: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
1: A mówił o tym Michał Rawa. Dziękujemy. Zwrot w aferze w szpitalu południowym w Warszawie. Prezes NFZ-u złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
6: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
1: Ministrowie wysłuchają dziś informacji minister zdrowia na temat pakietu zmian. W konsultacjach są projekty 4 rozporządzeń. Tego oczekiwał pod groźbą decyzji personalnych premier Tusk, a to po medialnych doniesieniach o nieprawidłowościach w systemie ochrony zdrowia. Rozporządzenia dotyczą m.in. jawności umów i limitu zarobków lekarzy na kontraktach. Grozi mu 8 lat więzienia. Mężczyzna prowadzący w Szczytnie rodzinny dom dziecka usłyszał zarzuty i trafił już do aresztu. 56-latek odpowie za znęcanie się psychiczne nad wychowankami i doprowadzenie do tak zwanej innej czynności seksualnej. Zarzuty dotyczą 2 osób, ale śledczy sprawdzają, czy są też inni poszkodowani.
7: Wszystkie dzieci zostały odebrane w trybie interwencyjnym. Było to 9 dzieci. One zostały umieszczone w innych placówkach.
1: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Śledczy weryfikują też, czy żona, która prowadziła z 56-latkiem rodzinny dom dziecka, wiedziała o tym, co robi jej mąż.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze nowe badania na temat

0: nerwy. Jak się okazuje, czarny napar dobrze wpływa na serce. Tak wynika z najnowszych amerykańskich badań. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
1: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
0: Jeśli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki. A jaka pogoda dziś, sprawdźmy już teraz.
2: W Szczecinie i regionie zachmurzenie dzisiaj duże, możliwy deszcz, temperatury od 14 do 21 stopni. Wiatr północno-zachodni i północny, możliwe silniejsze podmuchy, ciśnienie 1017 hektopaskali i nieco wzrośnie. Najbliższej nocy temperatura 14 stopni i jeszcze do czwartku na mapach deszcz, przydadzą się parasole.
3: Dzień dobry!
4: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7.
3: Jesteśmy z wami do 9 i polecamy się, i Przeboje z nutą nostalgii też polecamy, i niektórzy już suną na parkiet oczami wyobraźni, habba gimi gimi. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: Daleka ta wyobraźnia, Tomek Waloszczyk.
3: No popatrz na siebie tutaj, Justa tańczy jak
4: marzenie. Szalona, no,
3: jak
4: się.

0: Naszymy po godzinie 7 zakładamy wygodne buty takie do chodzenia po górach też między innymi.
1: Akurat mam na nogach, gdzie mam iść?
0: Trekkingowe. No to najpierw zaczynasz na Półwyspie Helskim, później idziesz przez polskie wybrzeże, skręcasz w Niemczech w dół, na południe Austria, Szwajcaria, Słowenia i Włochy.
1: Oj, to kawał drogi.
0: To jest nowy szlak turystyczny Wolf Trail, który pojawił się na mapie, liczy 3,5 tysiąca kilometrów, nawet ci, którzy go wytyczali. Tak powiedzieli, że to między 4 a 6 miesięcy zajmuje przejście takiego szlaku, ale jest
1: łączy... Na całe życie można sobie rozłożyć.
0: Łączy Bałtyk z Adriatykiem, a ja myślę, że to na raz.
1: Nie no, na raz to
0: wyjdzie w kwietniu, to dojdzie tam jesienią.
1: To jedna para butów za mało.
0: No dobrze, można pokonywać osobno lub jako jedną wielomiesięczną wyprawę. Ciekaw jestem, czy ktoś się zdecyduje, ale czytam też, że to jedna z najdłuższych nowych tras długodystansowych ma zachęcić... na starym kontynencie. Mhm. Ma zachęcić turystów do odkrywania mniej uczęszczanych regionów Europy. Jak to mniej uczęszczanych, jak oni mówią polskim wybrzeżem całym iść, od Helsinek do Świnoujścia, nie od Helsinek, od Helu. Od Helu do Świnoujścia.
1: Ale przepraszam cię bardzo, no przecież...
0: To nieuczęszczany, przecież tam wszyscy na te gofry jeżdżą i
1: nie no, jak
0: automaty.
1: Idziesz tą taką dróżką przez las, to tam mało kogo spotkasz czasem, naprawdę.
0: Ta, chyba,
1: to są fajne rejony, grzyba można znaleźć na przykład.
0: No, można.
1: Paprocie, mech i tak dalej, i tak dalej. Sama przyjemność obcowania z przyrodą.
0: No to ruszamy w drogę, ktoś ma zdrowe nogi i zdrowe podejście do wypoczynku takiego aktywnego, to może z Wolf Trail skorzystać.
1: Także polecamy. Za chwilę Ricky Epoweri w Radiu Plus, a także Stanisław Sojka i Tolerancja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
5: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.

0: 26 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Człowiek idzie coś zjeść, no i trzeba zostawić napiwek.
1: No trzeba, nie trzeba, to zależy. Są kraje, gdzie w ogóle...
0: W Stanach i Kanadzie to absolutnie.
1: No tak.
0: 15-20% nam trzeba dać.
1: Niektórzy też wliczają napiwek w cennik. A od razu cennik, w ten, tak.
0: Tak, to też tak bywa. Mhm. Ale są takie miejsca, gdzie nie bardzo. Na przykład Singapur, Nowa Zelandia, Skandynawia, Australia podobno też, chociaż...
1: Że nie zostawiasz napiwku, tak?
0: Że nie są oczekiwane. Mhm. Bo oni tam dobrze zarabiają, to już nie trzeba dawać.
1: Co kraj podobno. To obyczaj, trzeba przeczytać, tak. Żeby gdzieś nie było śmiertelnej obrazy. Ja pamiętam, no w kraju, w którym ty też bywasz czasem, tam się dawało taki bakszysz mały,
0: no, to
1: drobiazgi,
0: dawać,
1: tak. No, ale tak. Jak nie dałem raz, a drugi raz nie dałem, to pan się śmiertelnie obraził, przestał te ręczniki, figurki z ręczników robić i w ogóle nas mijał jak powietrze.
0: A, no właśnie, no. Jednak czekał.
1: No, czekał. Nie, bo tam taki obyczaj jest.
0: Obyczaj obyczajem, ale też tam słabo zarabiają, więc...
1: To prawda.
0: Jak się nie da tego napiwku, to oni tam cienko przędą.
1: No, to prawda.
0: Niestety taka, o Karol, już teraz na antenie Radia Plus, 27 minut po godzinie 7 w Radiu Plus.

0: To co, na trzepak?
1: Tak, okazuje się, że te trzepaki tak nie wyginęły całkiem. Izabela napisała, trzepak mam, takiej ściany nie, no bo ściana jest jeszcze ładna za tym trzepakiem. W ciągłym orzeciu ten trzepak, ale dziś nie trzepak zwykle, tylko szczota i szorowanie płytek w kuchni, ale najpierw zrobię kopytka. Nudy nie będzie.
0: Oj nie, kopytka nie. Aneta, przepraszam, napisała, u mnie na podwórku były dwa, wysoki i niski. Na tym niższym to się wyczyniało akrobację, a na wysoki się wspinało, żeby mieć widok, jak w gnieździe na statku. Miło powspominać, no właśnie.
1: A gdzie było. Dywany tutaj w tym wpisie w ogóle nie ma?
0: A dywany w ogóle do niczego niepotrzebne, chyba że latające.
1: Za minutę w pół do ósmej przenosimy się w czasie do wiadomości Radia Plus i prognozy pogody.
2: Reklama. We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Małopolska, jeszcze dziś ruch pociągów do Krynicy Zdroju ma zostać przywrócony. Chodzi o odcinek Piwniczna Zdrój-Muszyna. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek późnym popołudniem wykoleił się tam pociąg towarowy. Część wagonów spadła do rzeki Poprad. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na odcinku około 800 metrów. Donald Trump znów szokuje. Amerykański prezydent ogłosił dodatkowe 50% cła na część towarów z Kanady. Waszyngton w uzasadnieniu tej decyzji przekonuje, że odstawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Cła mają wejść w życie 30 dni po podpisaniu proklamacji. Dotyczą wielu towarów, to m.in. wina, kije hokejowe, a nawet cement. Według ekspertów taki ruch Białego Domu grozi wybuchem nowej wojny handlowej z drugim największym partnerem USA. Był po alkoholu, przewoził pasażerów. Kierowca autobusu rejsowego zatrzymany w powiecie sokołowskim na Mazowszu. 63-latek wpadł podczas kontroli prowadzonej w ramach akcji Trzeźwość Lokalnie. Mężczyzna miał promil alkoholu we krwi.
2: Policjanci zatrzymali 63-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
1: Mówiła Aneta Szurowska z sokołowskiej policji. Mężczyźnie grozią 3 lata więzienia.
3: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. 456 godzin przepracował w miesiącu jeden z ratowników medycznych. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdzała od stycznia 2023 roku do września 2025 działanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Ustalono także, że na przykład w gminie Nowe Warpno ponad 90% wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego przekraczało maksymalny oczekiwany czas dotarcia do pacjenta. Kontrola wykazała także, że brakuje lekarzy ratownictwa medycznego i w blisko 30% ekipy ratunkowe pracowały w regionie bez lekarzy. Według NIK niemal połowa osób trafiających na szpitalne oddziały ratunkowe w ogóle nie wymagała pomocy w takim miejscu. Oznacza to, że pacjenci często wzywali karetki z nieuzasadnionych powodów, a powinni skorzystać z leczenia w przychodniach. Sygnały alarmowe możemy usłyszeć dziś w Szczecinie i regionie do 19:00. Zawyją na próbę. Mówi Piotr Pieleszek z Biura Prasowego Zachodniopomorskiego Wojewody.
4: Syreny mogą być uruchamiane również na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mieszkańcy, turyści nie muszą podejmować żadnych działań, a jedynie śledzić komunikaty.
3: W Szczecinie i regionie zachmurzenie dzisiaj duże, możliwy deszcz, temperatury od 14 do 21 stopni. Wiatr północno-zachodni i północny, możliwe silniejsze podmuchy, ciśnienie 1017 hektopaskali i nieco wzrośnie. Najbliższej nocy temperatura 14 stopni i jeszcze do czwartku na mapach deszcz, przydadzą się parasole.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A my przypominamy, że będzie też pytanie przed śniadaniem i będą ręczniki wakacyjne do zdobycia w naszym konkursie.
6: Tak jest. Za chwilę na naszej antenie Bonnie M, Bahama Mama, Classics New One, Never Never Comes, a my do 9:00 się polecamy i zapraszamy. Kasia Kozimor.
5: Tomek Walaszczyk.

0: No, a mama na Bahamach, no, nieźle jej.
1: Nie, na Bahamach można bliżej jechać, na przykład do Hiszpanii, można... ale uwaga, trzęsienia ziemi występują.
0: Ostatnio podobno w Chorwacji gdzieś słyszałem, tak?
1: W Chorwacji to może tam parę dni wcześniej, ale w Hiszpanii w niedzielę. Ziemia zatrzęsła się aż 3 razy. Pierwszy raz po golu Ferrana Torresa,
0: no,
1: drugi raz po golu, którego VAR ostatecznie nie uznał. No i na koniec meczu, gdy był gwizdek końcowy, 3. raz się ziemia zatrzęsła. To dlatego, że ludzie skakali, miliony ludzi wyskoczyło do góry, świętowało.
0: Aż sejsmografy się obudziły?
1: Tak, sejsmografy dokładnie pokazały, w których momentach Hiszpania się cieszyła ze zdobycia Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Dajcie spokój, wariactwo zupełne.
1: No jak wariactwo? Ja słyszałem od znajomych tam, którzy mają znajomych, że jak oglądają jakieś mecze, a ktoś tam mieszka w domu z basenem, tam jednak troszkę więcej w tej Hiszpanii domów
0: robią
1: z basenem. Nie wale, oni jak gola strzeli ich ulubiona drużyna, wskakują do tego basenu prosto, w ubraniach tam.
0: Tak, czy to
1: oni
0: mają
1: potrafią
0: dobrze
1: świętować.
0: No dokładnie tak. Mi się tylko pan przypomniał, co kiedyś telewizor wyrzucił przez okno, ale to myśmy chyba z Hiszpanią wtedy grali czy coś i przegraliśmy.
1: No tak, ale to akurat odwrotna historia. No,
0: zupełnie.
1: On nie świętował.
0: Nie. Dobrze, za chwilę na naszej antenie Tina Turner będzie
1: wyrzucił kombi telewizor i teraz słucha radia.
0: O,
1: bardzo
0: właśnie
1: dobrze.
0: I bardzo słusznie, bo pytanie przed śniadaniem będzie za kilka chwil na naszej antenie.
2: Reklama. Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 26 lipca do Teatru Letniego w Szczecinie na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 26 lipca w szczecińskim amfiteatrze. Startujemy o 18:00.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: kombi, kochać cię za późno. O, widzę, że nucisz. Bardzo dobrze. To znak, że masz dobry humor. Od rana mam dobry humor.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Bo w moim przypadku to nie za późno było. Dobrze, to teraz pytanie przed śniadaniem. Właśnie ręczniki mamy dla was, a na naszym profilu facebookowym Trzepak dzisiaj. Miejsce spotkań, zabaw rozmaitych, no i po prostu życie towarzyskie tam kwitło. Poza czasem przedświątecznym, bo jednak tam chodził ktoś trzepać te dywany, prawda?
0: Mhm, tak było.
2: A my pytamy was, czy mieliście w dzieciństwie, w młodości jakieś inne miejsce, miejsce spotkań, jakieś takie, gdzie się umawialiście?
0: Jakaś ławeczka może? Mhm. Nie, ławeczka to banalna, ale może mieliście jakieś takie bardziej...
2: Albo skrzynka transformatorowa.
0: Tak?
2: No nie wiem, tam gdzieś nie, obok.
0: Na piasek też były takie skrzynki, fajnie się na nich siedziało.
2: No tak.
0: No dobrze, to napiszcie nam o tym, 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: Czekamy na SMS-y, po 8 porozmawiamy sobie osobiście na antenie, a teraz jeszcze przed 8 Albert Hammond.
0: Hotel, nie hotel, ale też Kalifornia. No ten... dobrze, tylko że tam, gdzie nie pada. Dobra. No to lecimy. I nucimy oczywiście, że tak, bo to jest piosenka, która łatwo wpada w ucho w ten sposób.

0: się tak napisał, że drugim miejscem poza Trzepakiem był Magiel, czyli miejscowa agencja prasowa zawiadamiająca okolice o różnych wydarzeniach, w tym ustaleniach na Trzepaku, o ile uczestnik poinformował swoją mamę. No tak, bo Magiel to jest wersja dla dorosłych, takie miejsce spotkań.
1: Tak, pamiętam, nosiło się taki zwitek
0: różnych pościeli. Tak. Ale gdyby ktoś z młodszych słuchaczy nie bardzo pamiętał, to chyba nadal mówi się jak w maglu.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Z tym, że teraz, że tak powiem, zamiast do magla chodzi się do fryzjera. Tam też czasami można się nagadać do woli i nasłuchać.
0: Albo do dentysty, ale tam tylko nasłuchać.
1: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo moja mnie zawsze o coś pyta, a ja nie mogę odpowiedzieć.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Grożą nam rosyjskie prowokacje, alarmuje Ministerstwo Obrony i o tym będzie na dzisiejszym Komitecie Bezpieczeństwa Rady Ministrów. Wakaty czekają, jest praca dla nauczycieli, tylko chętnych brak. O trudnej sytuacji kadrowej w oświacie za chwilę. Groźny atak dzika w Warszawie. Zwierzę ugryzło mężczyznę. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosja może prowokować, ostrzega szef MON-u. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. Jak realne jest to zagrożenie, to pytanie do Jakuba Krzyżaka.
2: Na tyle, że jak zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
3: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
2: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały, zbliżając się do naszej przestrzeni powietrznej. Jak zaznacza szef MON, niemal cały czas udaremniane są akcje sabotażowe na terenie Polski.
1: Posiedzenie komitetu powinno się właśnie rozpoczynać. Brakuje około 20 tysięcy pedagogów. Dyrektorzy szkół wakacji nie mają, już myślą, jak od września zapełnić braki kadrowe. Szukają m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców i nauczycieli wspomagających.
4: To jest 11 tysięcy takich pełnych etatów. 1700 to są takie kilkugodzinne, cała reszta to są prawie całe etaty. Właściwie 24 godziny na dobę pojawiają się nowe oferty.
1: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP. Przyczyną problemu są przede wszystkim niskie pensje i trudne warunki pracy.
5: Dopóki nie pojawi się obiecane powiązanie płacy nauczyciela ze średnią krajową pensją, dopóty kwestie finansowe będą bardzo ujemnie wpływały na nabór do tego zawodu.
1: Dodaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki numer 103 w Warszawie. Największe problemy mają szkoły w dużych miastach, gdzie placówki publiczne konkurują o nauczycieli z sektorem prywatnym. Salmonella u pracownika firmy, która zaopatrywała toruńskie placówki w posiłki. Przypomnijmy, obecność bakterii wykryto m.in. u osób w prywatnym żłobku w Toruniu, domu seniora i przedszkolu w Grębocinie.
6: Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a teraz zadaniem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest to, żeby zbadać tą nową okoliczność i zweryfikować związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
1: To Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Salmonelle wykryto u 67 osób. W szpitalu przebywa 3 dzieci i 1 osoba dorosła. Teraz Warszawa i groźny atak dzika. Do niebezpiecznego incydentu doszło w dzielnicy Wawer. Mężczyzna został ugryziony przez zwierzę na terenie własnej posesji. Wyszedł z domu, by wyrzucić śmieci. W pobliżu śmietnika przebywał właśnie dzik. Mężczyzna próbował go odstraszyć, ale ten ruszył i ugryzł mieszkańca w nogę. Poszkodowany trafił do szpitala, a służby podjęły decyzję o uśpieniu dzika.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 1 grosz za 1 kilometr jazdy trwa Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Stowarzyszenie Miwa Polska chce zmobilizować kierowców do bezpiecznej jazdy, a każda przekazana w ramach akcji złotówka zostanie przeznaczona na zakup środków transportu dla misjonarzy.
7: W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr tylko w zeszłym roku udało się zrealizować 130 projektów w 34 krajach świata i zakupić ponad 1100 pojazdów dla misjonarzy. Pomoc otrzymała m.in. pasterzanka, misjonarka, siostra Renata Grzegorczyk z Republiki Środkowoafrykańskiej.
8: Ambulans do jednej z przychodni, ponieważ jest problem z dostarczeniem chorych do szpitala. Motor do depoty jest hurtownia leków, po to, żeby pracownicy mogli na czas przyjechać do pracy, żeby mogli dostarczyć leki. Także 20

0: wózków inwalidzkich, tak zwane tricykle, czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych. Czyli to wszystko służy temu, żeby pomagać ludziom i żebyśmy my mogli im jak najlepiej służyć.
1: Szczegóły na stronie Miwa Polska.
2: A informowała o tym Aneta Paszko. Już teraz w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
3: W Szczecinie i regionie zachmurzenie, dzisiaj duże, możliwy deszcz, temperatury od 14 do 21 stopni. Wiatr północno-zachodni i północny, możliwe silniejsze podmuchy, ciśnienie 1017 hektopaskali i nieco wzrośnie. Najbliższej nocy temperatura 14 stopni i jeszcze do czwartku na mapach deszcz, przydadzą się parasole.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jesteśmy z wami od samego rana, 6 minut już po 8.
6: Dzień dobry, zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor,
5: Tomek Waloszczyk.
6: Za chwilę Kaoma Lambada.
5: Ale wcześniej Freddie Mercury.
6: I was born to love.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pytanie przed śniadaniem. Wracamy do czasów młodości, kiedy się spotykało w różnych umówionych miejscach, czasem tajemniczych. Tomek z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry.
1: No właśnie, jak nie trzepak, to co?
3: No, na przykład strych.
1: O właśnie, bo chciałem powiedzieć, trzepak to nie było za bardzo tajemnicze, bo wszyscy widzieli z okna.
2: A, ale taki strych to fajna rzecz, tylko nie każdy miał strych. No i co na tym strychu?
3: No, co to się działo na tym, o Jezu, lata świetnie, słuchajcie, w Krakowie mieszkałem, bo teraz jestem w Gdańsku.
2: Aha.
3: Było to w 10-piętrowym wieżowcu, niczym w Alternatywa 4 i tam się różne rzeczy działy.
2: Czekaj, w 10-piętrowcu nie było strychu, tylko była pralnia albo suszarnia.
3: No to była. Myśmy tak zamienili właśnie z koleżanką na taką pralnię, suszarnię, na taką kawiarnię mini.
1: Kawiarnię?
3: O! Spotykali, no.
1: Aha.
2: Ekstra.
3: Taka posiadówka na siadówka, wiecie.
1: No. A to był taki klub zamknięty, że tylko ci, co wiedzieli, to mogli?
3: No właśnie, tak, dokładnie, no. Ale stamtąd się roztaczała panorama na nasze osiedle
2: przecież.
3: W Krakowie, więc to po prostu były boskie tematy, rozmowy.
2: Dobra, ale papierosów nie paliliście, mam nadzieję.
3: Nie, no.
2: Nie wypada
3: jeszcze w czasach młodzieńczych.
1: Poza tym, jak się ubrania suszyły, to jakie papierochy
2: no
1: tam?
2: Właśnie.
3: No właśnie. Tam było kameralnie, kulturalnie.
2: Dobrze, Tomku, zasłużyłeś na ręcznik. Wyślemy.
3: Dziękuję wam bardzo.
2: A skoro w Gdańsku, to masz czas się kąpać, czy nie bardzo pogoda w tym roku?
3: Słuchajcie, jest taka pogoda barowa. Właśnie wstałem, jak otworzyłem oczy, to po prostu leało tak, że myślałem, że oszaleję. Teraz jest chwila przejaśnień, ale zimno. Ale w sobotę weekend i jarmark dominikański.
2: O, no to będą atrakcje. Dobrze. Absolutnie. Tak,
1: i pamiętaj,
3: zapraszam wszystkich.
1: Żadna pogoda barowa, pogoda strychowa.
3: Tak, dokładnie. Miłego dnia wam wszystkim, Kasiu, Tomku też właśnie.
2: Dziękujemy.
3: I gdzieś tam się musimy spotkać w końcu.
2: Koniecznie, tak, najlepiej Tomasz, w Warszawie.
1: Tomasz jest tym słuchaczem, który nas odwiedza czasami. Bardzo dziękujemy za
2: tak
1: te
2: jest.
1: Wizyty.
2: Do usłyszenia. Kwadrans po 8 w Radiu Plus.
0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie! Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma Usługi Psychologiczno-Edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
0: Reklama.

0: Janeiro.
1: Samba de Janeiro, tam takie gołe latają prawie, że no, no mało na sobie mają oprócz tych piór.
2: A ja wiem, dlaczego pijesz.
1: Czasem.
2: Wiem, dlaczego pijesz, do dlatego, że ludzie coraz częściej wyłażą goli na ulicę.
1: No właśnie, ostatnio dwie panie w samym stroju spacerowały, tylko nie wiem, czy to w Polsce
2: w bikini,
1: było.
2: Tak?
1: W bikini, no. po ulicy.
2: Ale ja właśnie widziałem, że w Polsce ten problem jest. No. I jeszcze w resortach, znaczy w kurortach, to gdzieś tam, no nie fajnie, jak ktoś na ulicę tak wyjdzie, bo na plaży to pasuje.
1: A do restauracji z takim gołym...
2: Tak,
1: to,
2: ale zobaczyłem zdjęcie faceta w sklepie takim popularnym, no. Ten, który w jakichś takich... Ja nie wiem, w slipach, ale ledwo co one były tam widoczne, przyszedł z brzucholem. No jak to no, w sklepie, tak?
1: Nie wolno. No. Jedna pani, a to już niemiecka influencerka, wszyscy ją znają prawie, dostała ostatnio zakaz latania Lufthansą, ponieważ też tak się ubrała, że pani, ci, którzy chcieli ją wpuścić, znaczy nie chcieli wpuścić, nie wpuścili na pokład, powiedzieli, pani jest nieubrana. No i w związku z tym jej nie wpuścili. Ale ta sama influencerka dostała ostatnio zakaz do chodzenia do sieci pewnych siłowni, ponieważ blokowała innym lustra.
2: Jak to?
1: No cały czas robiła sobie zdjęcie.
2: A, no tak.
1: Inni nie mieli dostępu i się wszyscy zdenerwowali. Poza tym powiedzieli, że ona ma iloraz IQ 10. I z tym się to w ogóle nie da dodać.
2: Czekaj, nie no, to każdy może mieć swoje IQ, jakie chce, to już się no nie tak, czepiajmy. Natomiast prawda. Ta pani w samych zakazach żyje. No, tu nie może, tam nie może.
1: Nie, ale jest w domu też nie
2: jedna metoda
1: być.
2: I w sklepie, i zwłaszcza w samolocie.
1: Odebrać jej telefon.
2: Nie, klimę włączasz, to się zaraz poubierają.
1: No to szup. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. W skrócie i prognoza pogody.

0: Pod moim blokiem, napisała Ela, jest trzepak, ale prawie nikt z niego nie korzysta. Dzieci nie ma, na podłogach brak dywanów, a jeżeli są, to odkurzacze robią roboty. No takie czasy.
1: No wszystko się zmieniło, to prawda.
0: No, ale są wyjątki, Kasia do nich należy. Mój tata jak widzi tenis w telewizji, to mówi, że trzepaki idą.
1: No co ty?
0: Machają tymi...
1: No machają!
0: Tego, tymi do trzepania.
1: Dobre, za chwilę na naszej antenie, 29 minut po godzinie 8. Najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Korty zalane, na basen muszę chodzić, no ale ruch jest i to najważniejsze.
2: Reklama. Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
3: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 26 lipca do Teatru Letniego w Szczecinie na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 26 lipca w szczecińskim amfiteatrze. Startujemy o 18:00.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, krajowa dziesiątka zablokowana przez ciężarówkę. Pojazd wypadł z trasy i częściowo się przewrócił. Do zdarzenia doszło między węzłami Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód w miejscowości Stryszek w kierunku Bydgoszczy. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Tymczasem przywrócono już ruch pociągów na trasie między Piwniczną, Zdrój a Muszyną. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Kilka wagonów spadło do Popradu. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na odcinku około 800 metrów. Dziś i jutro wagony mają być wyciągane z rzeki. Lech i Górnik poznały potencjalnych rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie par odbyło się w siedzibie UEFA. Zanim jednak polskie zespoły będą mogły myśleć o trzeciej rundzie, muszą sobie poradzić z rywalami w drugiej. A zaczną od wyjazdowych meczów. Drużyna z Poznania w Danii zmierzy się dziś z Ochus, a Zabrzanie w Stambule zagrają z Fenerbahce.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Od 10 do 13 kierowcy powinni omijać ulicę Piłsudskiego na wysokości siedziby Urzędu Marszałkowskiego, a powód to Akademia z okazji Święta Policji. 30 lipca wystartuje 31. Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie, na który przybędą pasjonaci wczesnego średniowiecza z Polski, Europy i świata. W tym roku wydarzenie będzie poświęcone dawnym wierzeniom i obrzędom Słowian. Swój udział zapowiedziało blisko 2,5 tysiąca rekonstruktorów.
3: Przede wszystkim chcemy pokazać życie Słowian. Nie tylko życie codzienne i rzemieślników, ale też tą duchową stronę. To znaczy będą pokaz na przykład obrzędku zaślubin. W tym roku nas dużo nowych atrakcji czeka. Będzie więcej łodzi, będzie około 6 łodzi, będzie test wikinga, będzie bitwa morska, będzie koncert na wodzie i też jak co roku główna atrakcja to jest bitwa wielka. No i w tym roku będzie podzielone, nie będzie już jednej armii, która zawsze wygrywała.
2: A mówił Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Słowian i Wikingów. W Szczecinie i regionie zachmurzenie dzisiaj duże, możliwy deszcz, temperatury od 14 do 21 stopni. Wiatr północno-zachodni i północny, możliwe silniejsze podmuchy, ciśnienie 1017 hektopaskali i nieco wzrośnie. Najbliższej nocy temperatura 14 stopni i jeszcze do czwartku na mapach deszcz, przydadzą się parasole.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, to już prawie południe. Też jak ktoś wstaje o 6, to tak
5: prawie
4: może powiedzieć.
5: Południe, no dobra. Za oknem 14 stopni, ciemno.
4: Ja nie mówię o południu Europy.
5: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Pet Shop Boys Suburbia, teraz Barbara Streisand i od razu się robi mięciutko, cieplutko i przyjemniutko.
4: A wytłumaczę się z tą godziną, za 26:09, żeby ktoś nie pomyślał, że tak czas zleciał.
5: Do 9:00 z wami Kasia
4: i Tomek.

0: 14 sierpnia to jest ta data, którą sobie w kalendarzu wiele osób zapisało jeszcze rok czy dwa lata temu albo kilka lat temu, bo to jest obliczone z dużym wyprzedzeniem. Będzie całkowite zaćmienie słońca
1: i znowu
0: w Europie.
1: Trzeba będzie pojechać gdzieś. No, będzie. Podobno już nie ma miejsc w tych miejsc, znaczy do spania większość już
0: tak,
1: zarezerwowana.
0: No. Wyobraź sobie, że w północnej Hiszpanii rezerwacje podskoczyły w górę o 1050%, czyli jak tam przyjeżdża ileś osób na wakacje, to teraz 10 razy więcej się napchało tam.
1: To weźcie sobie kanapki, bo będzie kolejka do tratorii, czy tam jak, co tam w Hiszpanii
0: to tak, to
1: jest.
0: A pewnie ceny są takie, że i tak z kanapkami trzeba. Ale wyobrażasz sobie, jaki romantyczny widok. Ty masz kanapkę, tutaj termosik, a tu no wszystko tak, nagle się ciemne robi w środku
1: no
0: dnia.
1: No dobrze, ale pełno głów naokoło, bo przecież każdy będzie chciał zobaczyć.
0: To co ci, że głowy jak ciemno będzie?
1: No tak, wiesz co, no fajnie, no bo rzeczywiście, no zobaczyć coś takiego na własne oczy i przeżyć, to coś niesamowitego, na pewno.
0: Niestety w Polsce będzie tylko częściowe zaćmienie, rozpocznie się o 19.18, maksimum 19.56.
1: I znowu słabo będzie widać.
0: Zakrycie 64% słońca będzie przykryte.
1: A to już chyba pamiętam, bywały takie.
0: Ja kiedyś pamiętam zaćmienie, był przepiękny, upalny dzień, bez chmurki małej i nagle jakoś tak się szaro zrobiło troszkę. Niby
1: tak.
0: Było widno, niby słońce, ale jakiś się odcień zmienił.
1: Tak.
0: No. To tak jak w moim telewizorze, jak teraz mam. Coś się zepsuło, jak przy zgaszonym świetle oglądam, to mi on się automatycznie przyciemnia.
1: Tak.
0: To wtedy było z tym zaćmieniem.
1: Taki czujnik jest, mogę ci powiedzieć, co to jest.
0: No ale ten czujnik coś źle czuje, bo...
1: A to zaklej.
0: No.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Whitney Houston. Będzie też Albano i Romy na Power. Cisara. 12 sierpnia mówisz?
0: Tak, 12 sierpnia. Jeżeli ktoś chce jeszcze pojechać, no to przypominamy, że to ostatni moment.
1: Pewnie będziemy w pracy.
0: A to wieczorem będzie.
1: Środa. Środek tygodnia. Nie, to czekaj, w lipcu jestem. Nie, w lipcu jestem, w sierpniu. Dobrze. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Z nami zawsze świeci słońce.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: I zamykamy temat trzepaka na naszym profilu facebookowym. Teresa napisała: dzień dobry. Oj, były akrobacje, szkoda, że PESEL nie pozwala na powtórki.
1: No właśnie, PESEL już nie pozwala, bo nie wypada po prostu wjeżdżać tak nogami.
0: Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że wypaść może coś. Jak człowiek się tam obróci. Obecna młodzież nawet dywanu nie potrafi na trzepaku wytrzepać, a niektórzy nawet nie wiedzą, do czego taki trzepak służy.
1: No,
0: dla sprostowania nie wszyscy, ale większość nie ma pojęcia,
1: teraz mamy
0: do czego
1: wykładziny
0: służy.
1: Albo panele podłogowe i kto by tam dywany
0: targał. A często jest tak, że jak już dywan gdzieś się zawozi, to do pralni specjalistycznej
1: i
0: pianą, chemią tamten, a nie żeby wytrzepać.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Agnieszka Morawska, my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Polecamy się jutro. Przylecimy do was samego rana. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: 12 osób z zarzutami. Powiemy też o rozbitym przez CBŚP rodzinnym gangu przemytników. Zajrzymy też do Zakopanego. Miasto ma problem z hulajnogami. Zdaniem mieszkańców, użytkownicy zostawiają je gdzie popadnie. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa projekty ustaw i cztery projekty rozporządzeń zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Dziś rząd zajmie się propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Co jeszcze znalazło się w projektach, sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
1: Resort zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
2: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
1: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu dwa projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. 12 osób z zarzutami. CBŚP rozbiło rodzinny gang przemytników narkotyków. Na jej czele stał mężczyzna, który sterował grupą, odsiadując wyrok. A ta przemycała znaczne ilości środków odurzających z Hiszpanii do Polski, skąd trafiały głównie do województw śląskiego i małopolskiego. Potem były rozprowadzane wśród kolejnych odbiorców. Zatrzymano 11 osób, a łącznie zarzuty usłyszało 12 podejrzanych. Ponad 8 zł za litr diesla. Tak może być już w tym tygodniu. Wojna amerykańsko-irańska przekłada się na ceny na stacjach paliw. Specjaliści nie mają dobrych informacji. Na razie będzie tylko drożej.
3: W tym tygodniu średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 7,30 zł, 7,40 zł groszy za litr. Natomiast olej napędowy będzie droższy. Średni poziom cen może zbliżyć się do poziomu około 7,90 zł za litr. Dlatego też cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
0: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Kierowcy, z którymi na jednej ze stacji w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, liczą na ustabilizowanie sytuacji.
4: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
5: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
6: Jak mieszkamy w Danii, powiem Ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii, za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej, czyli jest rąbanie na pieniądze.
0: A jak przekazał premier Donald Tusk, rząd nie planuje na razie powrotu do pakietu CPN. Podkreślił, że Polska do niedawna utrzymywała najniższe ceny paliw w Europie, ale wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec Zakopane, które ma problem z elektrycznymi hulajnogami. Jak mówią mieszkańcy, są one pozostawiane w różnych miejscach, poza tymi wyznaczonymi. Zdaniem urzędników wszystko jest w porządku, jeśli hulajnogi nie blokują przejścia lub przejazdu.
8: Rano są w miarę ładnie ułożone w punktach, gdzie mają być, natomiast później wieczorem porozrzucane, każdy zostawia gdzie chce te hulajnogi.
9: Nawet pod moją bramą stały, na chodniku. Miały być punkty wyznaczone, nie? Na te, gdzie powinny być oddawane. Byle gdzie są pozostawiane.
10: Są obszary, gdzie są miejsca wyznaczone, natomiast w innych miejscach można również zostawiać, pod warunkiem, że jest na skraju chodnika i nie blokuje przejścia. No nie jest miasto w stanie na pewno wyznaczyć co kilkadziesiąt metrów parkingu dla hulajnóg.
0: Dodaje Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. W mieście według urzędu miasta jest około 100 hulajnóg wynajmowanych przez jedną firmę. W razie problemów z parkowaniem mieszkańcy mogą to zgłaszać Straży Miejskiej.
7: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
11: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Hungry Eyes i Eric Carmen na początek tej godziny.

0: Robert Gawliński o sobie samym w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 9 teraz na zegarze. A ja będę dziś prosić, abyście słodzili sobie samym i sobie wszystkim, żeby było przyjemniej. I no właśnie, musimy sobie troszeczkę ten jesienny, letni dzień osłodzić, więc będzie o słodyczach. A jakich, o tym za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: No i co się tak młody zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

Jabba w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. 21 dzień lipca w kalendarzu. I to jest dzień między innymi smaków i smaczków w Belgii, ale także między innymi dzień takiego szybkiego jedzenia w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj mieliśmy w Polsce dzień zupy owocowej, dzień lizaków międzynarodowy, a jutro dzień smaków i smaczków Mazowsza, ale także dzień WZ-ki. Wszystko tak kręci się wokół tych słodyczy, bo jeżeli patrzymy na dzisiaj, to takim deserem z Belgii mogą być gofry. A jeśli chodzi o WZ-kę, kawa, WZ-ka, zestaw obowiązkowy. Przenieśmy się właśnie na te polskie desery, smaki i smaki słodkie po prostu, więc pytam Was, co u Was w Waszym regionie jest takim obowiązkowym punktem, jeżeli chodzi o spróbowanie i wizytę w cukierni lub też w piekarni? Czy to właśnie tak jak w Poznaniu rogal świętomarciński, chociaż teoretycznie tylko w okolicach 11 listopada, ale są takie sklepy, w których przez cały rok rogale świętomarcińskie można kupić i zjeść z przyjemnością lub też nie, jeżeli ktoś nie lubi. Pytam dziś o te słodycze z Waszego najbliższego zakątka, z Waszego regionu. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Kancelaria zabiorę Cię właśnie tam, teraz.

0: Diana i Polanka w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii, 15 minut zostało do 10. Pytam dziś o słodycze z waszego regionu, o ciasta, ciasteczka być może i kluski, które są też przygotowywane na słodko, albo placki, racuchy, bo już wspomniane zostały kaszubskie ruchanki. A jeśli chodzi o, no właśnie, bo trochę jeżeli sobie tak tych słodyczami osłodzimy się za bardzo, to potem trzeba się poruszać, albo możemy też emocje wywoływać również patrząc na to, jak ruszają się inni. Wróćmy jeszcze na chwilę do Mundialu i świętowania hiszpańskich kibiców właśnie tego zwycięstwa w Mundialu. Świętowali tak bardzo, że aż 3 razy ziemia zadrżała i to wszystko wykryły sejsmografy. Najwięcej, najbardziej to oczywiście ostatni gwizdek, czyli zwycięstwo Hiszpanii w Mundialu. Do 10 w Radiu Plus jeszcze między innymi Back for Good i Take That. Radio
1: Plus. Reklama. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Odpowiedź na ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Moje miejsce jest w PiSie, mówi Mateusz Morawiecki.

0: Kaczyński w oświadczeniu opublikowanym na platformie X podkreślił, że jest w PiS-ie i chce tu pozostać. Tutaj jest moje miejsce, mówił.
1: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców, różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny. Różne temperamenty, ale jeden cel. Różne sposoby docierania do Polaków, ale wspólne zwycięstwo.
0: W ubiegłą środę kierownictwo PiS-u zobowiązało w uchwale swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Syreny będą uruchamiane do godziny 19. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się na kilka sposobów. Między innymi właśnie sygnał dźwiękowy, 3-minutowy modulowany dźwięk. Ciągły dźwięk oznacza odwołanie alarmu. Akcja ma sprawdzić skuteczność systemu. 2 czternastolatków jechało jedną hulajnogą elektryczną. Zostali potrąceni przez samochód w Inowrocławiu. To wczoraj na przejściu dla pieszych na ulicy Staszica.
2: Wstępne okoliczności wskazują na to, że dwóch chłopców poruszających się jedną hulajnogą elektryczną wtargnęło na przejście dla pieszych prosto pod nadjeżdżający pojazd. Chłopcy zostali zabrani do szpitala na dodatkowe badania. Kierujący byli trzeźwi.
0: Mówi Michał Parzyszek z inowrocławskiej policji. Służby kolejny raz zaapelowały o ostrożność na drogach, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Udany urlop nie musi być długi. Ważne, by zmieniał tryb życia na tyle, by móc odciąć się od pracy. Eksperci podpowiadają, jak dobrze wykorzystać przerwę od obowiązków. Z raportu Urlop bez bagażu wynika, że 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu.
4: I tutaj natrafiamy na taki problem, który jest związany z tym, że wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. No problem też jest to, że mamy dużo środków komunikacji, które pozwalają nam być w pracy do dowolnego miejsca na świecie.
0: Mówi profesor Bogdan Rożnowski z KUL-u. Dane z raportu pokazują też, że co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Forever Young i Alphaville na początek tej godziny.

0: Krystyna Giżowska w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii. 19 minut po 10 teraz na zegarze. Mnóstwo wiadomości dotyczących słodyczy z waszego regionu. Słodyczy, ciastek, ciasteczek, ale są też słone wypieki. Łukasz napisał o cebularzu. Ja dzisiaj pytam o te słodkie właśnie, chociaż jeżeli chodzi o cebularze w Lublinie, to można na przykład zjeść lody o smaku cebularza. Jest jeszcze więcej wiadomości, nie tylko o cebularzach. Na przykład wiadomość od Joli. Dzień dobry, pochodzę i mieszkam w Kalwarii Zebrzydowskiej, są to okolice Wadowic, gdzie nasz kochany papież chodził na kremówki, więc te właśnie kremówki są moim ulubionym ciastem. Zresztą Karol Wojtyła kochał Kalwarię i często tu bywał. Z pozdrowieniami od Joli. Pytam o te lokalne wypieki, o to, czym możecie się pochwalić, jeśli chodzi o słodycze w waszym regionie. 691 141 141, SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

Comment ça va i Shorts w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 29 minut, prawie 28 minut do 11. A jak lato, to i lody, to tak nam się kojarzy, chociaż pogoda nie zachęca. Natomiast są takie badania naukowców z Uniwersytetu Harvarda, z których wynika między innymi, że spożywanie około pół szklanki lodów, czyli to jest około 64 gramów dziennie, może wiązać się z niższym ryzykiem chorób serca u osób chorych na cukrzycę. Jednak są też naukowcy, lekarze, którzy przestrzegają przed takim podejściem do sprawy, ponieważ lody lodom nierówne. I mimo że zalety właśnie tych lodów, które zawierają wapń między innymi, to jednak jest coś, co równoważy te złe rzeczy, czyli wysoka zawartość cukru i kalorii. Dlatego nie powinniśmy ich traktować jako zdrowej żywności, ale jako taki produkt, który można spożywać okazjonalnie, w niewielkich ilościach, w ramach zbilansowanej diety. A ja dzisiaj pytam o te słodycze przede wszystkim, o te słodycze z waszego regionu. I wiadomość od Asi. Dzień dobry, obowiązkowym punktem wizyty w Krakowie jest zjedzenie obwarzanka czy precla. Wizytówką miasta jest też zapiekanka na Placu Nowym. I choć mało kto o tym wie, pieróg szwedzki z ulicy Długiej, czyli mamy tutaj jednak te słone rzeczy. A moim prywatnym znakiem rozpoznawczym jest sernik z jabłkami, który powstał z lenistwa. Musiałam upiec ciasto, a nie chciało mi się iść do sklepu, więc zrobiłam coś z niczego i powstał hit. Brzmi to interesująco. Asiu, jeżeli masz ochotę, podaj przepis, a ja pytam wciąż o te wasze słodycze z regionu. Jeśli o Kraków chodzi, to mi się Pischinger najbardziej kojarzy i sernik oczywiście. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Only Time, Enya, teraz w Radio Plus.

0: Be My Baby w Radiu Plus Lato z notą nostalgii, 16 minut do 11, a jak lato, to podróżujemy, a gdy podróżujemy, to chcemy spróbować lokalnych przysmaków. A że pogoda dzisiaj w większości krajów bardziej jesienna niż letnia, to możemy sobie trochę ją osłodzić właśnie słodyczami regionalnymi. I Katarzyna pisze, Lubelszczyzna stoi krówkami i śliwką na Łęczowską. No i na słodko knedle ze śliwkami oraz pierogi lubelskie. Jest jeszcze wiadomość ze Szczecina. Szczecin to czekolada z fabryki Gryf. Już jak się wjeżdża trasą zamkową, to czuć piękny zapach czekolady. A więcej to szczecińskie paszteciki i paprykarz, czyli tu już bardziej na wytrawnie. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was. Podróżujemy dzisiaj po Polsce, szukając lokalnych, słodkich przysmaków. Radio
1: Plus. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz furę, rozbiłeś furę. Z Acelink

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. MON ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Kolejne załamanie pogody, alerty IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Lech i Górnik rozpoczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przejęte przez Rosję ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. Przed taką operacją pod fałszywą flagą przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, był to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, w którym udział brał m.in. szef BBN-u. Przejęte przez Rosję drony są zagrożeniem dla wszystkich państw wschodniej flanki NATO, podkreślał szef MON-u.
2: Przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce.

0: Warmii, Mazur, Podlasia oraz północnego Mazowsza. To tam mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem, a wiatr w porywach osiągnie do 70 km na godzinę. Nad morzem powieje jeszcze mocniej, nawet do 80 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają także wyraźne ochłodzenie. Dziś na północnym wschodzie termometry pokażą zaledwie 15 stopni Celsjusza, a przelotne opady i lokalne burze utrzymają się również w środę.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zakopiańska policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku w Białce Tatrzańskiej. Wczoraj na Krajowej 49 osobówka wpadła do rowu i uderzyła w ogrodzenie. Do szpitala trafiła 10-latka, jej życia nie udało się uratować.
2: Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca Toyotą Verso z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechała nagle do przydrożnego rowu, uderzając następnie z impetem w ogrodzenie posesji. Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letnie dziecko, które było pasażerem tego pojazdu. Pomimo podjętych działań ratujących życie, no niestety nie zdołano uratować życia dziecka.
1: Mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Kierująca i troje innych dzieci bez poważniejszych obrażeń opuściły pojazd. Wiadomo, że 46-latka była trzeźwa.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Lech Poznań i Górnik Zabrze zaczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. Pierwszy raz w eliminacjach zagrają dwa polskie kluby. Mistrz Polski zmierzy się z mistrzem Danii, czyli zespołem Ochus. Trudniejsze zadanie stoi przed Górnikiem Zabrze, który zagra z Fenerbahce Stambuł. Trener Górników Michał Gaszparik zapowiada jednak:
4: nie chcemy tutaj tylko bronić. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, co nam Fenerbahce pozwoli, ale ta zostawa jest ofensívna i ten systém, ktorým będziemy się bronili, jest więcej ofensívny jak defensívny.
1: Początek meczu Górnika o 20:00. Godzina wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień.
3: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: Agnieszka Morawska, dzień dobry, prawie 4 minuty po 11:00. Sandra Maryla Rodowicz i Chrissy Yam to artyści, z którymi spotkamy się w najbliższym czasie.

0: Part-time lover Stevie Wonder w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii. Prawie 19 minut po 11 na zegarze. Podróżujemy dzisiaj po Polsce w poszukiwaniu lokalnych przysmaków, takich słodkich. Wiadomość od Pauliny. Chodzi tutaj o Suwalszczyznę. Absolutnie najtop frykas z Polski, mrowisko. Tłumaczę, ciasto jak faworki. Chrust w kształcie rąbu pokładamy w formie piramidy. Widziałam też wersję na stojącą, jeden obok drugiego. Taki stosik polewamy syropem cytrynowo-miodowym, posypujemy makiem, wiórkami kokosowymi, czasem rodzynki lub żurawiną. To ma imitować wyglądem właśnie kopiec mrówek, jak małe robotnice, jajeczka i ważniejsze mrówki. Ale ten smak pyszka, napisała Paulina. I to jest faktycznie mrowisko, to jest też taki przysmak, który jest na Suwalszczyźnie, ale też i na Litwie. Podobnie zresztą jak sękacz. Zresztą na Suwalszczyźnie jest też miejscowość, w której Litwini stanowią ponad 80 czy 70% mieszkańców. To jest Puńsk i tam też jest mrowisko bardzo popularne. Ale dalej podróżujemy po Polsce i w tych wiadomościach od Was jest na przykład także i Gdańsk, który ma również swoje przysmaki. Gdańskie brukowce, ciastka korzenne, przypominające w smaku pierniczki, przekładane czasami powidłami lub konfiturą, wyglądają jak bruk uliczny. Stare gdańskie uliczki zachowały jeszcze ten historyczny bruk i są pyszne. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Czekam jeszcze około 5 minut na wiadomości od Was w sprawie lokalnych przysmaków, ale tych słodkich. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 26 lipca do Teatru Letniego w Szczecinie na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 26 lipca w szczecińskim amfiteatrze. Startujemy o 18:00.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Reklama.

0: Patti Smith w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 12. Przenosimy się do Łodzi albo w ogóle na ziemię łódzką i poszukujemy przysmaku, jakim jest żulik. A z nami jest Alicja. Dzień dobry.
1: Cześć wszystkim.
0: Alicja, napisałaś do mnie, do nas tutaj o tym słodkim przysmaku z Łodzi. Żulik, czyli orkiszowy chlebek z rodzynkami, idealny do białego serka na słodkie śniadanie. Czyli to jest taki przysmak numer jeden, jeśli chodzi o Łódź, słodką dla ciebie?
1: Dla mnie tak, zawsze w domu na śniadanie właśnie była często chałka, ale też żulik. I często jak opowiadam znajomym o takim przysmaku, to każdy się dziwi, no bo jednak ta nazwa jest dosyć taka specyficzna.
0: No tak, można jeszcze powiedzieć, że to jest trutla turecka, to jest ta druga nazwa. Tak, a opowiadaj, dlaczego to jest żulik?
1: Sam niestety nie wiem. Aha. Po prostu...
0: Skądś to wzięło?
1: No nie wiem, może kiedyś ktoś też powiedział o Łodzi coś takiego, że Łódź jest pewnym miastem, więc, ale nie, no to na pewno dużo, dużo wcześniej było jednak, więc, ale niestety nie znam historii.
0: No tak, tego, początkowo tego to było kara żartobliwe wytłumaczenie tego potem.
1: Tak,
0: dokładnie. Więc mamy ten chlebek turecki, jeżeli komuś żulik się nie podoba. I to jest coś, co można kupić w piekarniach łódzkich.
1: Oczywiście, oczywiście. W całej Łodzi, łódzkim. Myślę, że w całym rejonie można znaleźć taki oto przysmak.
0: Więc jeżeli będziemy w okolicach albo w samej Łodzi, to warto do lokalnej piekarni zajrzeć i coś takiego nabyć i poczuć się właśnie jak mieszkaniec Łodzi.
1: Oczywiście, oczywiście. Polecam.
0: Prezent mam dla ciebie dzisiaj. Ręcznik plażowy od Radia Plus. Wiem, że już nie w Łodzi jesteś, ale w Gdańsku, więc ręcznik tym bardziej się przyda, bo na plażę można
1: zwłaszcza, że dzisiaj cały dzień pada, więc ręcznik się na pewno przyda.
0: To też, właśnie, w każdą pogodę się przyda, nawet gdy nie ma słońca i nie można się opalać. No ale masz ten komfort, że możesz celować sobie w pogodowe okna i wybrać się na plażę bez deszczu. Prezent mam dla ciebie, tak jak wspominałam, a jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: To pozdrawiam Piotrka z pracy, z którym obecnie pracuję, no i oczywiście całe radio.
0: Dzięki
1: za miły prezent.
0: Bardzo dziękujemy i do pozdrowień się dołączamy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do usłyszonka.
0: Mamma Mia i Abba, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dwulatek pogryziony przez psa w Łomży. Dziecko trafiło do szpitala. Sprawdzają działanie systemu ostrzegania. W całym kraju wyją dziś syreny alarmowe. Odwiedzimy też Gdynię i sprawdzimy, czy turyści wysyłają jeszcze pocztówki. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwulatek w szpitalu po ataku psa. Wieczorem w Łomży bulterier rzucił się na chłopca, gdy ten razem z mamą i babcią wychodził z placu zabaw. Dziecko z obrażeniami twarzy trafiło do szpitala.
2: W momencie mijania się pies zaatakował dziecko, które z obrażeniami trafiło do szpitala. Pies posiadał aktualne szczepienia, powiadomiony jednak został powiatowy lekarz weterynarii.
1: Relacjonuje Karolina Wojciekian z policji w Łomży. Funkcjonariusze ustalili, że pies był prowadzony na smyczy i miał kaganiec, jednak w pewnym momencie zabezpieczenie zsunęło się z pyska i wtedy doszło do ataku. Osoba, która prowadziła psa, może odpowiedzieć za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Syreny będą uruchamiane do godziny 19.
3: Poznaje pan ten sygnał?
4: Nie znam się na tym.
5: Alarm przeciwpożarowy, proszę pana.
6: Alarmy przeciwlotnicze chyba.
3: Jak to brzmi?
7: No, przerażająco właściwie. I odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
3: Te ćwiczenia są potrzebne?
8: Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach warto wiedzieć, jak się zachować w razie dziwnych sytuacji.
3: A jest gdzie uciekać w razie czego? Jak pan myśli, są na przykład Katowice na to przygotowane?
9: Schrony z tej

0: pracowała podbijarka torowa oraz pociąg sieciowy, to w ostatniej dobie. Wcześniej ekipy techniczne wymieniły wszystkie niezbędne podkłady oraz szyny.
1: W najbliższych dniach z koryta rzeki będą wyciągane wagony, które wpadły tam podczas wypadku.
0: Przygotowujemy się również do wyciągnięcia tych wagonów. Staramy się tak przygotować pracę, żeby nie miały one wpływu na ruch pociągów. Na pewno, żeby usunąć te wagony, będą potrzebne specjalistyczne sprzęty, czyli maszyny ciężkie.
1: Przyczynę wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotnych Kolejowych.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Kiedyś były obowiązkowo kupowane na każdych wakacjach, dziś jest ich już coraz mniej. Mowa o pocztówkach, które wciąż mają jednak swoich wiernych fanów. W Gdyni widokówkę kupimy dziś tylko w wybranych sklepach z pamiątkami, ale tam, gdzie są jeszcze dostępne, schodzą na bieżąco.
3: Duża część osób kupuje te pocztówki, bardzo dużo osób. Dziennie, to tak nie wiem, może z 20 osób. I się właśnie pytają, czy gdzieś tutaj jest blisko poczta, zwykle z fotografią właśnie jakąś Gdyni, albo takie malowane.
4: Czy wysyłają, tego nie wiem, ale na pewno kupują. Irmina Lewoszewska, kierownik informacji turystycznej w Gdyni. Turyści chętnie kupują pocztówki jako formę pamiątki też z miasta. My w ciągu roku sprzedajemy kilka tysięcy pocztówek.
1: Wśród pamiątek największą popularnością cieszą się jednak magnesy.
5: Wiadomości ze Szczecina i regionu, Anna Świtalska. Dzisiaj w całym regionie mogą być słyszalne sygnały alarmowe. To próbne syreny, nie należy podejmować żadnych działań. Jarmark Jakubowy oznacza zmiany w organizacji ruchu. Od jutra nastąpi na czas trwania wydarzenia zamknięcie ulic Mariackiej, Kuśnierskiej, Grodzkiej, Farnej, Sołtysiej i Tkackiej. Linia 52 będzie kursowała na trasie od Wyszyńskiego przez Bramę Portową Plac Zwycięstwa do Bramy Portowej i Wyszyńskiego i dalej stałą trasą do przystanku Wyspa Pucka. Ruch w tym rejonie wróci do normy w poniedziałek. Trwa rekrutacja na szczecińskich uczelniach i wszystko wskazuje na to, że jeszcze potrwa kilka tygodni. Na blisko połowę kierunków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego jest więcej kandydatów niż miejsc. Są także wyniki pierwszej tury naboru. Popularnością cieszą się sztuczna inteligencja, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, elektrotechnika, automatyka i robotyka, ekonomia i biotechnologia. Teraz zakwalifikowani kandydaci mają czas na dostarczenie dokumentów do 28 lipca. Wyniki pierwszej tury rekrutacji 31 lipca. W Szczecinie i regionie zachmurzenie zmienne. Temperatura do 21 stopni. Możliwy deszcz, ale wieczorem. Wiatr północno-zachodni i północny. Ciśnienie 1011 hektopaskali i będzie spadać. A najbliższej nocy temperatura spadnie do 12 stopni i możliwy deszcz.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
6: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
7: Jan Pasterski również, witamy, zapraszamy na przebojową pocztę dziś wtorek. No, za oknami, przynajmniej w Warszawie, kropi. Ale miejmy nadzieję, że się rozpogodzi. Na dobry początek zespół Jam i naiwne pytania.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Jest wiele świetnych przebojów wpadających w ucho. Ja mam taki jeden swój szczególny, który za moment zagramy. Pewnie się zgodzisz z tym, że to jest wyjątkowa kompozycja, zresztą nagrywana w różnych wersjach przez wielu takich utalentowanych artystów.
2: To utwór Wild World z repertuaru Cata Stevensa, artysty, który dziś obchodzi urodziny. Na świat przyszedł w roku 1948, 21 lipca oczywiście. Debiutował w roku 1967 albumem Matthew and Son. Lata 70. to był czas jego wielkich sukcesów. Wtedy lansował naprawdę fantastyczne piosenki Morning Has Broken, Peace Train, Moon Shadow czy White World, właśnie utwór, który wspomnieliśmy. Mnie się podoba kilka wersji tej piosenki. Maxi Priest nagrał wersję regową, a grupa Mr. Big nagrała wersję rockową. I w zasadzie te trzy wersje, oryginalna i te dwie, o których mówiłem, to są naprawdę znakomite wykonania tej ponadczasowej piosenki. Dzisiejszy jubilat Cat Stevens i White World na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
4: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
5: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
6: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
5: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
6: No ale...
5: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: sierpniu minie 39 lat od premiery singla Little Lies grupy Fleetwood Mac. Fantastyczny utwór i tak kojarzący się z wakacjami.
1: Zaglądamy teraz ponownie do kalendarza. 21 lipca 1987 roku ukazał się album ze ścieżką dźwiękową do filmu Who's That Girl, czyli po polsku Kim jest ta dziewczyna, i Madonna zagrała w tym filmie główną rolę.
0: Recenzje jej występu nie były najlepsze, ale film przyniósł jej ogromną popularność. Tytułowa piosenka Who's That Girl, wydana na singlu, stała się kolejnym numerem jeden na całym świecie Madonny. Taki też tytuł nosiła trasa koncertowa Madonny i to była pierwsza jej trasa stadionowa. To naprawdę było coś niezwykłego, zgromadzić wieloset tysięczną publikę na koncertach, no ale wtedy Madonna była absolutnie ikoną muzyki pop na całym świecie, była jedną z najpopularniejszych artystek. Nic dziwnego, przebój za przebojem, świetni producenci, którzy dbali o brzmienie tych piosenek. Who's That Girl to też tak trochę wakacyjnie utwór nawiązujący do sukcesu innego singla Madonny zatytułowanego La Isla Bonita. Who's That Girl, Madonna na antenie Radia Plus.

0: A, była ochota, widziałem, żeby poprzebierać trochę kończynami przy tym numerze.
1: No tak, bo to bardzo taneczny utwór. Goran Bregović ma w Polsce grono swoich fanów i to jeszcze takich, którzy pamiętają go z występów formacji Bielodugme, która łączyła folklor bałkański z muzyką rockową, potem jego solowe dokonania, muzyka do filmów, no i płyty, które nagrywał w Turcji z Suzan Aksu, z Gorge Dalarasem w Grecji, no i w Polsce wybór padł na Kaję. Ogromny sukces, rok 99, ta płyta cieszyła się niesamowitym powodzeniem.
0: Podobnie jak niesamowitym sukcesem w ogóle cieszy się grupa Bon Jovi.
1: No, oczywiście, to od wielu lat. Ich piosenki, zarówno te dynamiczne, jak i ballady, królują na listach przebojów. My przypominamy jedną właśnie z tych najpiękniejszych ballad, a więc zmieniamy trochę stylistykę. Bon Jovi, Always.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: To pierwszy wielki sukces zespołu dyskotekowego, zespołu wszechczasów grupy Boney M. Formacja stworzona przez Franka Fariana, kompozytora i producenta. To on był takim spiritus movens z tej formacji. Śpiewał, komponował, produkował, dbał o brzmienie. W utworze Daddy Cool ponoć nawet takie wydawał dźwięki palcami po zębach.
1: To trudne jest, bo próbowaliśmy przed chwilą odtworzyć. Nie jest to takie proste
0: wcale. Nie jest to takie proste, ale Frank Farian był jednym z takich genialnych muzyków, aczkolwiek był to trochę szarlatan i trochę oszust, bo w zespole Boney M były trzy wokalistki i Bobby Farrell, który wcale nie był wokalistą, tylko tancerzem, a na koncertach udawał, krzyczał, udawał, że śpiewa, a te wszystkie męskie głosy to były głosy Franka Fariana. Potem wyszła na jaw totalna ściema z zespołem Mili i Vanilli, że kto inny był na okładce i w teledyskach, a kto inny śpiewał w studiu. No i takich smaczków w swoim muzycznym życiorysie Frank Farian miał wiele, ale nie można mu odmówić tego, że potrafił tworzyć niezwykle przebojowe piosenki. No a Daddy Cool to był początek wielkiej kariery zespołu Boney M.
1: My się już żegnamy na dzisiaj. W tym składzie słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 12, a na koniec pierwsze polskie reggae, które nas teraz przyjemnie rozkołysze, to Dab w moim ogrodzie. Dziękujemy.
0: Oczywiście, a ja jeszcze zapraszam dziś na godzinę 20. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop. Teraz już zapowiadany przez Janka zespół Dab.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jakie zmiany czekają służbę zdrowia? Dziś zajmuje się tym rząd. Podejrzenie korupcji w zielonogórskim WORD-zie. Do budynku weszła dziś policja. Odwiedzimy Toruń. W weekend przyjadą tam najsilniejsi zawodnicy w kraju. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Limit stawki godzinowej dla lekarzy pracujących na kontraktach, stworzenie systemu e-kolejki czy przyspieszenie wdrożenia centralnej e-rejestracji. Rząd zajmuje się dziś pakietem zmian w ochronie zdrowia. Szczegółowy raport z prac nad nowelizacją przepisów przedstawia szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. A proponowane zmiany dotyczą m.in. likwidacji kominów płacowych.
2: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: Mówił przed rozpoczęciem posiedzenia premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że wdrożenie przepisów poprzedzą konsultacje społeczne, które są wymagane przy tego typu zmianach.
2: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.
1: Zapowiedź reformy w ochronie zdrowia, przypomnijmy, to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i doniesieniach m.in. o lekarzu, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Podejrzenie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Do siedziby weszła dziś policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że łapówki mogło tam pobierać kilka osób.
3: Policjanci do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzą czynności związane ze śledztwem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Niestety z uwagi na dobro prowadzonych czynności i śledztwa na chwilę obecną nie możemy

0: Litu, który wyznacza linię granicy państwa. Proszę, zwracajcie uwagę na oznaczenia i tablice informacyjne w okolicach granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek.
1: W ubiegłym roku na pas drogi granicznej weszło 98 osób. W większości byli to obywatele Polski, ale wśród ukaranych znaleźli się także Niemcy i Francuzi.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Najsilniejsi zawodnicy z kraju przyjadą do Torunia w niedzielę na boisku przy stawie Komtura otwarte Mistrzostwa Polski Strongman.
3: W Toruniu nas czekają pierwszy raz Mistrzostwa Polski o walkę o pas mistrzowski, czyli generalnie nie było to stosowane wcześniej, nawet gdy za Mariusza Bodzianowskiego. Zawsze był puchar. Z 45 konkurencji wystosowaliśmy 6. 400 kg na 2 razy 20 metrów. Potem mamy taczki, załadunek taczek. To jest taka nietypowa konkurencja, ale bardzo fajna konkurencja. Zawodnik musi zbierać takie elementy i wkładać, jechać dalej.
1: Mówi organizator Piotr Kwiatkowski. Wstęp na wydarzenie będzie wolne.
4: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Mówiąc to o zatruwaniu i, jak piszą, zasmradzaniu północy Szczecina, mieszkańcy Skolwina i okolicznych dzielnic zbierają w tej sprawie podpisy pod petycją. Obawiają się zwiększenia mocy produkcyjnej zakładu utylizacji odpadów.
5: Generalnie chodzi o zakład, który wiedzie w prym w dostarczaniu śmierdzących odorów na terenie całego osiedla i nie tylko, bo te odory czuć się ostatnimi czasy również na obrzeżach, czyli na osiedlu Wyścięcino w Policach, czy to będzie wtedy osiedle Stołczyn, czy nawet w Częstocinie. Zapachy nieprzyjemne roznoszą się po całym terenie. Każdy z mieszkańców ma teraz szansę na to, żeby wyrazić swoją opinię odnośnie rozbudowy tegoż właśnie zakładu o kolejną linię. Pojawiły się też plagi much.
4: Mówił mieszkaniec Skolwina Maciej Zaśko. Jakie są możliwości uzyskania mieszkania w Szczecinie? Podczas spotkania eksperci z BILK i STBS wyjaśnią, kto może ubiegać się o mieszkanie komunalne lub społeczne, jakie programy są dostępne oraz jak poprawnie złożyć wniosek. Zostaną przedstawione dostępne programy oraz będzie można zadać pytanie. Bezpłatne spotkanie z ekspertami w czwartek w Urban Lab przy Cyfrowym 2. W Szczecinie i regionie zachmurzenie zmienne. Temperatura do 21 stopni. Możliwy deszcz, ale wieczorem. Wiatr północno-zachodni i północny. Ciśnienie 1011 hektopaskali i będzie spadać, a najbliższej nocy temperatura spadnie do 12 stopni i możliwy deszcz.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 5 minut po 13. Janek Pasterski, dzień dobry, tutaj Radio Plus, a teraz Madonna i Frozen. Radio Plus.

0: Rod Stewart niestety w tym roku Polski nie odwiedzi. Trasa koncertowa owszem jest, ale głównie po Stanach Zjednoczonych. No, chyba że akurat wakacyjnie urlopy planujecie w tamtej części świata, no to wtedy będzie okazja. 21 dzień lipca dzisiaj mamy, tak zwane oczko, a w kalendarzu to Światowy Dzień Mózgu. Proszę bardzo, jest dzisiaj okazja, żeby poużywać troszeczkę tego właśnie organu, chyba najważniejszego w naszym całym ciele. No i myślę, że warto używać codziennie, nie tylko od święta. Radio
1: Plus. Reklama. Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megafaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
17: Lidl. To się opłaca.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Reklama.
23: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Alizę i Mua Lolita, no i tak zalotnie się zrobiło, delikatnie rzecz ujmując, prawda? Przyjemne wtorkowe popołudnie z Radiem Plus, teraz będzie zwiewnie. Patrick Swayze, She's Like a Wind.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie!
10: Mamma mia, el compresor.
11: Facciamo subito, sì?
12: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: 3, 17, 40.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
21: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Cause You're Young to Sissy Catch na chwilę przed 14 w Radio Plus Wiadomość. Już za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar. Tak.

0: Radio Plus Szczecin.
1: 15 lat więzienia zapadł wyrok po wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Służby zyskają system łączności satelitarnej. Polska dołącza do europejskiego programu. Chmury, deszcz i 18 stopni na termometrach. Porozmawiamy też z turystami nad morzem. Minęła 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i uciekł z miejsca wypadku.
2: Wskutek niezachowania szczególnej ostrożności oczywiście, wskutek znajdowania się pod wpływem alkoholu, oskarżony przemieścił się z jezdni na drogę pieszo-rowerową, którą poruszała się pani pokrzywdzona wraz ze swoim partnerem. Uderzył pan pojazdem panią pokrzywdzoną.
1: Mówi sędzia Adrian Dąbrowski z Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sądem stanęła też pasażerka samochodu, którego kierowca doprowadził do wypadku. Ona za nieudzielenie pomocy została ukarana grzywną. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej. To przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności IRIS². Nowa konstelacja satelitów ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie to prawie 600 milionów euro.
3: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Polska będzie jednym z 6 głównych uczestników budowy europejskiego systemu. Docelowo ma się on składać z 300 satelitów krążących na orbicie. Ta ustawa jest już gotowa, mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego i apeluje do resortu edukacji. A chodzi o podwyżki dla nauczycieli. Jak tłumaczy Sławomir Broniarz, projekt obywatelski dotyczący wyższych pensji dla nauczycieli na sejmowym biurku leży od ponad 4 lat. Tymczasem Ministerstwo Edukacji równolegle rozpoczyna pracę nad swoim rozwiązaniem.
4: Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował

0: W Trójmieście.
1: Bardzo deszczowo. Wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
2: W tej chwili masakra. Dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
3: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
4: Byliśmy przygotowani dokładnie.
5: Szału nie ma. Tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
0: Z turystami przy plaży w Gdyni-Orłowie rozmawiał nasz reporter Paweł Lemke. Ocieplenie prognozowane jest na weekend. W niedzielę ma być w Trójmieście 25 stopni.
6: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Szczeciński sanepid podsumował kontrolę letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Niektóre przeprowadzono na prośbę rodziców. A jakie błędy wytknięto organizatorom?
7: Nie wydano żadnej decyzji o zamknięciu obiektu, ani o wyłączeniu z użytkowania pomieszczeń przeznaczonych dla uczestników wypoczynku. Nieprawidłowości stwierdzono w 6 turnusach i dotyczyły one braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, obecności insektów w pokoju, brudnych materacy, brudnych fług i silikonów w łazienkach, uszkodzonego wyposażenia sanitariatów, w tym niestabilne deski sedesowe i niesprawna spłuczka, a także przypadek podania dzieciom niedopieczonego mięsa. Nałożono 3 mandaty na kwotę 800 zł.
6: Mówiła Małgorzata Kapłan ze szczecińskiego sanepidu. W Szczecinie dzisiaj kolejne letnie kino plenerowe w Dąbiu. Tym razem na ekranie pojawi się melodramat 3 kroki od siebie. Film opowiada historię dwojga nastolatków cierpiących na mukowiscydozę. Seans rozpocznie się o 21.30 na skwerze księdza Świetlińskiego, a widzowie powinni zabrać koce i leżaki. W Szczecinie i regionie zachmurzenie zmienne. Temperatura do 21 stopni. Możliwy deszcz, ale wieczorem. Wiatr północno-zachodni i północny. Ciśnienie 1011 hektopaskali i będzie spadać. A najbliższej nocy temperatura spadnie do 12 stopni i możliwy deszcz.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: W Radio Plus już teraz Roxette, Fading Like a Flower. Dzień dobry, Janek Pasterski. Mamy 6 minut po 14.

0: that way. Panowie z Backstreet Boys, I Want It That Way, to za nami. No a przed nami za chwilę będzie szansa, żeby dostać ode mnie ręcznik plażowy. Ja wiem, że pogoda nie rozpieszcza nad morzem, zwłaszcza w Trójmieście, o czym parę minut temu Michał Konopiński opowiadał w wiadomościach Radia Plus, ale podobno 25 stopni w weekend ma być nad polskim morzem. No to już tak całkiem sympatycznie, póki co deszczowo i wiecznie. Liczę na to, że jednak trafi się taki moment, że jeszcze uda nam się pokąpać. Może ten sierpień będzie trochę lepszy, albo może ktoś wybiera się za granicę, do Włoch na przykład, tam zwykle pogoda jednak dopisuje. Ręcznik plażowy myślę, że przyda się w różnych okazjach, nawet kiedy jedzie się skorzystać z term czy innego rodzaju aquaparku, który znajduje się pod dachem. Zapraszam zatem do wysłania SMS-ów pod 691-141-141.
1: Reklama. Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 26 lipca do Teatru Letniego w Szczecinie na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 26 lipca w szczecińskim amfiteatrze. Startujemy o 18:00.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Kitita to Abba w Radiu Plus, przyjemnie się zrobiło, a ja mam dobrą wiadomość, bo ręcznik plażowy dzisiaj leci do Marka z Gdyni. Piękna Gdynia, pozdrawiamy serdecznie, no i mam nadzieję, że faktycznie będzie okazja ku temu, żeby się troszkę pochlapać w Bałtyku, który jak wiadomo zimnym morzem jest, ale jak słońce delikatnie przygrzeje, to fajnie, to wtedy bardzo chętnie się zanurzamy w wodach naszego pięknego morza.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: czerwone gitary, to prawie 15 w Radio Plus. Już za chwilę wiadomości, na które zapraszamy.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kolejne przepychanki frakcyjne w PiS, za chwilę szczegóły. To koniec testów systemu ostrzegania, nie powinniśmy już słyszeć syren. Wsparcie dla rodzin na Bliskim Wschodzie w Krakowie. Można kupić ręcznie wykonane mozaiki. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców na Dolnym Śląsku. Karamboli, spore utrudnienia na autostradzie A4 z Wrocławia do Legnicy. Przy węźle Kostomłoty zderzyło się 6 osobówek i bus. Nikomu nic się nie stało, ale korek w stronę Legnicy zaczyna się za kątami wrocławskimi i ma kilkanaście kilometrów. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS, poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Czerwińska nigdy nie była w żadnym stowarzyszeniu, Obajtek był związany ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego.
2: Złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. W związku z tym, szanowni państwo, no, to jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku, ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
1: Tak mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, a jak zapewnia jeden z członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, Piotr Miller, były prezes Orlenu formalnie nie wystąpił z tego stowarzyszenia.
3: On nie złożył rezygnacji ze stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie, w którym zresztą, wiecie państwo, ono jest tak napisane, że jakby teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym.
1: Przypomnijmy, w zeszłą środę kierownictwo PiS pod groźbą wykluczenia z partii nakazało wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń na podjęcie decyzji. Politycy mają czas do czwartku. Zarówno Anita Czerwińska, jak i Daniel Obajtek podpisali się pod listem Stowarzyszenia Morawieckiego Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego. To koniec testów systemu ostrzegania. Od rana w całej Polsce wyły syreny w ramach ćwiczeń Alarm 2026. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, te już się zakończyły. To był tylko test, choć jak mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, to skomplikowana procedura.
4: Najpierw przychodzi komendant Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Moje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego ma ustalony plan łączności. W pierwszej kolejności jest łączność do mnie. Jeżeli jest ze mną, to ja wyrażam zgodę. Wtedy momentalnie, dosłownie w odstępie 3 sekund syreny się włączają. To, co jest dla mieszkańców słyszalne, to są sygnały, no ale my ćwiczymy również kwestie reagowania, tempa reagowania, włączania, to są rzeczy wewnętrzne, operacyjne.
1: Teraz RCB rozsyła już do mieszkańców informacje o zakończeniu ćwiczeń.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są symbolami nadziei i prawdziwym wsparciem. W Krakowie można kupić mozaiki ręcznie wykonane przez chrześcijańskie rodziny na Bliskim Wschodzie. Jedna pozwala na utrzymanie libańskiej rodziny przez 2 tygodnie. Kampanię Żywe Kamienie prowadzi stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
5: Chrześcijańskie rodziny na Bliskim Wschodzie muszą zmagać się m.in. z konfliktem zbrojnym, jak również z

0: najsłynniejszych regat w kalendarzu polskiego żeglarstwa klasy Ilka. Rozpoczynają się w ten piątek w Szczecinie.
1: Te wydarzenia będzie odbywało się na jeziorze Dobiu. Spodziewamy się blisko 200 zawodników. Zawodnicy będą się ścigać przez 3 dni, sobotę, niedziela i poniedziałek, więc od 25 lipca z KEIM Centrum Żeglarskiego będzie można zobaczyć morze żagli. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i zawodnicy będą mogli wykazać się swoimi umiejętnościami.
0: Mówiła Celina Wołusz z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. To miejsce żyje w czasie wakacji i tak mówią o myśli Bożu siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, które prowadzą 2 domy rekolekcyjne.
2: I tych grup pielgrzymkowych, autokarowych, pieszych jest całkiem sporo. Wiadomo, że trochę więcej w tym takim sezonie letnim. I też jest taka możliwość i w jednym, i w drugim domu właściwie przyjechania na jakiś indywidualny pobyt. Oczywiście trzeba się wcześniej umówić.
0: Mówiła siostra Benedetta Hutnikiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, a siostry zapraszają młodych na rekolekcje od 12 sierpnia. W Szczecinie i regionie zachmurzenie zmienne. Temperatura do 21 stopni. Możliwy deszcz, ale wieczorem. Wiatr północno-zachodni i północny. Ciśnienie 1011 hektopaskali i będzie spadać. A najbliższej nocy temperatura spadnie do 12 stopni i możliwy deszcz.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: O sile miłości teraz w Radio Plus Jennifer Rush. The Power of Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. 6 minut po 15.

0: No właśnie, to jest takie dobre, filozoficzne pytanie zadane przez Kubę Sienkiewicza z elektrycznym gitar. Co ty tutaj robisz? No to zależy, gdzie kto jest, bo jeżeli akurat teraz urlopujecie, to myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć jednoznacznie. Odpoczywacie i relaksujecie się i ładujecie baterie. Dzisiaj tanecznie będzie można naładować baterie, do czego zachęcamy, niespełna 5 godzin do 20. No i na tygodniu od poniedziałku do czwartku, jako że mamy wakacje, to taka właśnie wakacyjna, skrócona nieco wersja prywatki z Radiem Plus i Marek Sierocki za konsoletą. Od 20 do 22, czyli szybko licząc 2 godziny wypełnione tanecznymi przebojami po brzegi. A od piątku do soboty włącznie aż do północy, także bawimy się 6 dni w tygodniu i tak jeszcze dobrze przez ponad miesiąc.
1: Reklama.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie. Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma Usługi Psychologiczno-Edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Fundusz Europejski dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama.

A Land of Make Believe to Bucks Fizz w Radiu Plus. Spróbujmy trochę odczarować pogodę, może w ten sposób się uda, bo to wakacje, zaglądamy nad morze. Nawet jeżeli troszkę pada, nawet jeżeli jest chłodno, to ten przebój jest jak najbardziej gorący i co roku wraca, bo musi się pojawić. Zbigniew Wodecki, chałupy, welcome to.

0: Reklama.
1: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
2: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
2: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
2: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą?
9: Och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: słuchawce, latawce wiatr, to oczywiście Urszula. Zbliżamy się do 16. Mikołaj Gronet i wiadomości Radia Plus to za chwilę, a ja nazywam się Janek Pasterski. Dziękuję, do jutra.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus

0: Radio Plus.
1: Rząd rozważa ponownie obniżki na stacjach. Za chwilę szczegóły. Młody mężczyzna zabił matkę, usłyszał już zarzuty. Polscy przewodnicy zostali odcięci od Tatr Słowackich. Wszystko przez zmiany w prawie. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd rozważa przywrócenie obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Ceny paliw wciąż idą w górę i jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak teraz wyglądają te ceny.
2: Prawie 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
3: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
2: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
3: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
2: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. 21-latek usłyszał zarzuty zabójstwa matki i usiłowania zabójstwa babci. W Chojnie w Zachodniopomorskiem doszło do awantury domowej. Życie starszej kobiety uratował jeden z członków rodziny. Sprawca uciekł. Policja zatrzymała go dopiero po kilku godzinach.
4: W dniu dzisiejszym prokurator zdecydował się o skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
1: Powiedział Damian Kordykiewicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordowe zainteresowanie studiami to efekt skumulowanych roczników po dawnej reformie, kiedy sześciolatki poszły do szkół. Rekord padł na przykład na Uniwersytecie Warszawskim.
5: Aż 38 tysięcy osób dokonało i opłaciło blisko 75 tysięcy rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni.
1: Mówiła Anna Modzelewska, rzecznik Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się m.in. kierunek lekarski, prawo, psychologia i pielęgniarstwo. Polscy przewodnicy tatrzańscy zostali odcięci od Tatr Słowackich. Wszystko przez zmiany w prawie u naszego południowego sąsiada.
6: Jedynymi uprawnionymi do działania po stronie słowackiej w tej chwili są przewodnicy IVBV i UIMLA. Przy czym jeżeli chodzi o przewodników polskich UIMLA, oni również są zobowiązani do zunifikowania się na Słowacji. Obecnie tylko dwie osoby taką unifikację na razie przeszły i mogą legalnie pracować.
1: Mówił Wojciech Gaździak z PTTK w Zakopanem. O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Problem dotyczy około 300 przewodników.
0: Radio Plus Szczecin.
7: Pogoda. Słonecznie do końca dnia i 22 stopnie w Szczecinie, w nocy minimalnie 10 stopni. Jutro więcej chmur, duże szanse na opady deszczu, maksymalnie 19 stopni na termometrach, ciśnienie w normie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
7: A przed nami wtorkowe dwie godziny spotkania. Za kilkanaście minut temat tunelu pod Odrą. Mamy dla Was też wiele piosenek z nutą nostalgii, tak jak ta właśnie, Laidback Sunshine Reggae. I uwaga, mamy też w tej godzinie podwójne zaproszenie do teatru letniego. Do godziny 18:00 Michał Tolko, zapraszam. Za chwilę informacje z dróg.

7 minut po godzinie 16. Pora na informacje o korkach w Szczecinie. Uważajcie jak co dzień o tej godzinie w centrum, w Alei Wyzwolenia na placu Szarych Szeregów i w Alei Piastów. Most Długi, Brama Portowa też utrudnienia. Prawy brzeg miasta i korek na Pomorskiej i ulicy Zwierzynieckiej. Już teraz Jennifer Warnes, za chwilę Abba. Zostańcie z nami.

0: Fleet to Walk, Little Lies na antenie Radia Plus Szczecin, wcześniej ABBA, a już za chwilę Amanda Lear.
1: Reklama. Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
2: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 26 lipca do Teatru Letniego w Szczecinie na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 26 lipca w szczecińskim amfiteatrze. Startujemy o 18:00.
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Umowa na drążenie tunelu pod Odrą, który ma być elementem zachodniej obwodnicy Szczecina, została podpisana. Co to oznacza, wie więcej Anna Świtarska.
2: Budowa zachodniej obwodnicy Szczecina podzielona jest na etapy. Tunel pod Odrą będzie jej strategicznym elementem i najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. Podpisana umowa pozwala na prace zwane górniczymi.
3: Umowa będzie regulowała pracę na tunelu pod Odrą,
2: mówi Łukasz Lędner, dyrektor szczecińskiego oddziału Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Dotyczy to odcinka numer 3, czyli tego odcinka, który nazywany drogowo jest od Polic do Goleniowa. To był ostatni odcinek 23-kilometrowy, który podpisaliśmy w maju tego roku. Maszyna zejdzie aż 51 metrów pod poziom terenu. Jest to bardzo duże wyzwanie techniczne dla nas, jako dla Generalnej Dyrekcji, dla wykonawcy, dla naszego nadzoru. Warto też zaznaczyć, że mamy już komplet wszystkich umów podpisanych. Mamy również podpisane umowę z nadzorem na realizację tego zadania. W chwili obecnej trwają już ostatnie prace projektowe, wykonawcze, żeby odpowiednią maszynę sprowadzić na to zadanie, na ten kontrakt.
2: Tunel pod Odrą ma liczyć ponad 5 kilometrów i już wiadomo, jak będzie wyglądał.
3: Tunel będzie tunelem dwunawowym, czyli dwa takie przekroje po 5 kilometrów. W sumie maszyna będzie musiała wydrążyć 10 kilometrów tunelu. Średnica jest, tak żeby sobie wyobrazić, 1,5 metra większa niż tunelu pod Świną w Świnoujściu. W związku z tym mamy możliwość zmieszczenia pełnego przekroju drogi ekspresowej w tunelu. Jak widać, skrajnia 5-metrowa jest zachowana oraz dwa pasy po 3,5 metra oraz pas awaryjny, czyli warunki dla kierowcy, który będzie podróżował już oddaną drogą ekspresową S6 z Gdańska do Szczecina, nie zmienią się również w tunelu. Ten tunel będzie drążony od strony Goleniowa.
2: Na to jednak trzeba będzie poczekać jeszcze kilka miesięcy. Trzeba sprowadzić specjalną maszynę, która będzie drążyć tunel, a tymczasem już można zobaczyć, jak powstaje zachodnia obwodnica Szczecina.
3: Początkowy węzeł Nowy Kołbaskowo jest już w trakcie realizacji. Również na pozostałych odcinkach, które sukcesywnie podpisywaliśmy tutaj przy udziale pana ministra od stycznia tego roku, postępują. W związku z tym mamy cały ring, już pół ringu Szczecina w fazie podpisanych umów i przystępujemy do ich realizacji.
2: A zachodnia obwodnica Szczecina powinna być gotowa do 2033 roku.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

Albano Romina Power, siempre, siempre, już za chwilę John Travolta i Olivia Newton-John, You're the only one I want. Mamy dla was bilety. Lubicie największe przeboje, a my mamy coś specjalnego. Już 26 lipca o godzinie 18 w Teatrze Letnim w Szczecinie odbędzie się spektakl Mamma Mia 2. Jedno, podwójne zaproszenie. 91 433 70 70.

0: Podwójne zaproszenie na spektakl Mamma Mia 2 zdobył pan Sebastian. Życzymy fantastycznego wieczoru i dobrej zabawy. Widzimy się 26 lipca o godzinie 18 w Teatrze Letnim. Spektakl Mamma Mia 2.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Roy Orbison, You Got It na Antenie Radio Plus Szczecin. Już za chwilę do końca godziny 16. Abba, Martika czy Hall & Oates.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel

0: płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Reklama.

0: Marty Katoi, Soldier. Za chwilę wiadomości o godzinie 17, a następnie zapraszam na drugą godzinę dzisiejszego spotkania.
1: Reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Podejrzani o pobicie 67-latka w Poznaniu zostali zatrzymani. Rząd rozmawiał o propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Za chwilę szczegóły. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieli pobić 67-latka w tramwaju w Poznaniu, zostali zatrzymani. Mężczyzna stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, którego zaczepiali napastnicy.
1: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
0: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Jutro mają usłyszeć zarzuty.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in. to, co budzi najwięcej emocji, czyli limity wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Tematem zajmuje się Jakub Krzyżak.
3: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
4: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
3: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
5: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
3: Mówi, że rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Czasowicze nad morzem zostali wystawieni na ciężką próbę. Temperatury zdecydowanie nie zachęcają do plażowania, a sytuację w Trójmieście śledzi Paweł Lemke.
6: Aktualnie nie jest aż tak brzydko, w tej chwili nawet świeci słońce, ale rzeczywiście mogłoby być cieplej, bo na termometrach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzisiaj średnio do 19 stopni, do tego też przez cały dzień przelotne opady deszczu i dziś też nieco mocniejszy wiatr.
7: Masakra, dlatego, bo jest zimno.
8: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
9: Byliśmy przygotowani dokładnie.
10: Szału nie ma, tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy, albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
6: W kolejnych dniach podobnie, choć odrobinę cieplej, mówi Dorota Pacocha, dyżurna synoptyk IMGW.
11: Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z około 20 do 21 stopni Celsjusza.
6: Większe ocieplenie dopiero w weekend, na przykład w niedzielę do 26 stopni w Trójmieście.
0: A w Bałtyku mogą występować prądy wsteczne. Lepiej zrezygnować z kąpieli w morzu.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze sport. Mundial już za nami. Teraz do gry wraca piłka klubowa. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają dzisiaj walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Poznaniacy pomimo rozstawienia trafili na trudnego rywala, mistrzów Danii Aarhus.
12: To jest drużyna, która w piłkę grać potrafi i to robi to na dość dużej intensywności. Natomiast Lech wydaje mi się, że ma duże szanse i jednak mimo wszystko dla mnie gdzieś jest faworytem. Uważam, że Lech sobie poradzi. Później ta kolejna runda będzie już prostsza, więc naprawdę gorąco wierzę, że rzeczywiście to będzie ten rok, gdzie mistrz Polski trafi do fazy ligowej Ligi Mistrzów po wielu latach.
0: Mówił Radosław Majdan, były bramkarz reprezentacji Polski. Nie ma jednak wątpliwości, że o awans bardzo trudno będzie Górnikowi Zabrze. Zespół ze Śląska zagra z Fenerbahce Stambuł.
12: Szczerze mówiąc, 1% daje Górnikowi. To jest brutalne, wiem, ale taka jest dla mnie ta piłkarska rzeczywistość, jeżeli chodzi o jakość umiejętności, nawet o same budżety.
0: Obie drużyny zagrają na wyjeździe. Lech o 19, a Górnik o 20.
2: Radio Plus Szczecin.
13: Pogoda. Słonecznie do końca dnia i 21 stopni w Szczecinie, w nocy minimalnie 10 stopni. Jutro więcej chmur, duże szanse na opady deszczu, maksymalnie 19 stopni na termometrach, ciśnienie w normie.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
13: Druga godzina informacji przed nami i rozmowa o wakacyjnym ubezpieczeniu z naszym gościem. Fool's Garden z Lemon Tree już teraz. Michał Tolko, zapraszam do godziny 18.00.

0: właśnie na naszej antenie Fool's Garden, Sandra czy Shaky Stevens Cry Just a Little Bit. Już za chwilę Michael Jackson z piosenką Thriller.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: No i co się tak młody zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale...
3: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Zanim wybierzemy się na zagraniczne wakacje, warto mieć ubezpieczenie. O tym Anna Świtalska rozmawia z gościem.
2: W Radio Plus Paweł Skotnicki, ekspert ubezpieczeniowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: No, tradycyjnie wybieramy się w czasie wakacji w różnych dalekich także kierunkach. Kupujemy jakieś ubezpieczenia. Czasami postaramy się o tak zwaną NFZ-owską kartę EKUS. Dlaczego ta karta nam nie wystarczy, nawet w europejskich krajach? Bo tak mówią ludzie od ubezpieczeń.
3: Karta EKUS to jest powtórzenie zakresu NFZ-ów różnych krajów i też wtedy dostęp do opieki zdrowotnej tamtejszych krajów na zasadzie takiej, jakby się było mieszkańcem. Co jest trudnością? Trudnością jest to, że bardzo często, jeżeli ludzie podróżują do kurortów i w kurorcie będą chcieli korzystać z usług lekarza, który tam jest, albo jakiegoś gabinetu, który jest w pobliżu, zwykle jest to gabinet prywatny, a gabinety prywatne już nie są pokrywane właśnie z tego zakresu EKUS-a. Problemem jest transport medyczny, problemem jest to, żeby dostać wszystko, co się potrzebuje, ten full service, a tam raczej są czynności ratujące życie. Mamy też do czynienia z na przykład kosztami do pokrycia z własnej kieszeni, ponieważ nie wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają taką opiekę zdrowotną jak my w Polsce, że tutaj żadnego udziału własnego w leczeniu nie ma, że nie trzeba dopłacać za każdą dobę w szpitalu, że nie trzeba dopłacać na przykład 20 czy 30% rachunku z własnej kieszeni. I największy element ten, który dotyczy czy ciężkich wypadków, czy zachorowań na przykład na udar, to chodzi tutaj o powrót do kraju tym odrzutowcem sanitarnym z nowoczesnym ojomem na pokładzie, asystą medyczną, asystą pielęgniarską. Ten koszt może iść w setki tysięcy złotych i tego też EKUS nie pokrywa, więc EKUS co do zasady jest pewnym fundamentem, pewną podstawą, którą należy mieć, ale również należy tutaj zaprzęgać do pracy siły specjalne w postaci prywatnych ubezpieczeń turystycznych, które są bardzo tanie, a jednocześnie bardzo użyteczne i nie mają tych wyłączeń odpowiedzialności, których nie pokrywa EKUS.
2: Jak się zabezpieczyć? Jakie ubezpieczenie wybrać?
3: To jest bardzo uniwersalny temat, ponieważ jeżeli tylko przekraczamy granicę, no to są pewne zasady. Po pierwsze, ubezpieczyć się, to jest zasada numer jeden, ale 72% Polaków, rzeczywiście ci, którzy wyjeżdżają, robią to. Co więcej, z tych 72%, 1/3 już z takiego ubezpieczenia skorzystała, więc też praktyczność tego rozwiązania jest potwierdzona. Co dalej? Po pierwsze, no ilościowo rzeczywiście to się zgadza, szkoda, że te 28% się dalej nie ubezpiecza, ale mimo wszystko 72% to niezła liczba, ale teraz jakościowo, czyli chodzi o to, jakie to ubezpieczenie ma zakres, a po drugie, jakie ma sumy odpowiedzialności, jakie są te limity do pokrywania kosztów, czy też jakie są później wysokości odszkodowań wypłacanych za to, co się już wydarzyło. Dobre ubezpieczenie powinno w swoim zakresie mieć 5 podstawowych rzeczy. To jest akcja poszukiwawcza, akcja ratunkowa, to jest transport medyczny tam na miejscu, w tym kraju, w którym to się wydarzyło, następnie obsługa czy w prywatnej, czy w publicznej placówce, a następnie ten awaryjny powrót do kraju, choćby to był właśnie ten sanitarny, prywatny odrzutowiec. Oczywiście są do tego jeszcze rzeczy typu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli że ja komuś zrobię jakąś szkodę, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie wypadkowe, takie, które wypłaca odszkodowanie, czy też na przykład możliwość kontynuowania leczenia już po powrocie do Polski.
1: A już za chwilę powrócimy do rozmowy z naszym gościem.

0: opowiedzmy o tych najpopularniejszych kierunkach, które wykupujemy. Czy wystarczą tam te ubezpieczenia, o których pan mówi?
1: Znaczy, taki zakres to jest uniwersalny, jeżeli chodzi o ubezpieczanie się na cały świat. Teraz, jeżeli podróżujemy po Europie, będą potrzebne niższe sumy ubezpieczenia, niż jeżeli wyjeżdżamy poza Europę.
0: Na przykład Egipt.
1: Egipt
0: jest popularna Turcja.
1: To są stosunkowo medycznie tańsze kierunki niż na przykład USA, Japonia, Kanada czy też Australia, ale też wiele innych destynacji, które mają po prostu opiekę zdrowotną. W wielu krajach azjatyckich ta opieka zdrowotna jest bardzo droga, więc jeżeli podróżujemy po Europie, to należałoby mieć te limity ustawione w takim zakresie, powiedzmy między 500 000 a 1 000 000, i to powinno wystarczyć na wszystko, i to może być szokująca kwota, że rozmawiamy o tak wysokich sumach i dopiero mówimy o tym, że one są wystarczające, ale gdy patrzymy na te wypłaty, które są realizowane, mamy wypadek samochodowy w Neapolu, gdzie pierwsza pomoc po tym wypadku dla tego poszkodowanego, całego połamanego kosztowała 70 000 euro, a następnie awaryjny powrót do Polski to było 130 000 euro. To się wydarzyło 2 lata temu, więc spodziewam się, że w tym roku byłoby to jeszcze droższe. Jeżeli patrzymy na awaryjny powrót z Majorki plus pierwsza pomoc i podtrzymanie przy życiu człowieka, który miał udar, to był rachunek na około 800 000 zł, czyli bardzo podobny do tej ofiary wypadku z Neapolu. Obcujemy z ludźmi, którzy są w naszym takim najbliższym otoczeniu, jeżeli chodzi o podróże, a te rachunki idą w prawie 1 000 000. Moim zdaniem lepiej się przeubezpieczyć niż niedoubezpieczyć, ponieważ pojechanie na urlop i wrócenie z wysokim wielotysięcznym, wielosettysięcznym kredytem to nie jest nic dobrego. Tam, gdzie dochodzimy do pewnych problemów, do wyzwań, ale okazuje się, że pieniądze są rozwiązaniem, to tak naprawdę to nie jest problem, tylko to jest koszt. A z kosztami mamy różne rozwiązania i koszty, chodzi o to, żeby znaleźć płatnika na te koszty. Zawsze można robić to z własnych oszczędności, to jest droga opcja. Zawsze można zużywać swoją poduszkę bezpieczeństwa, ona raczej służy do rzeczy nieubezpieczalnych, a można też korzystać z polis ubezpieczeniowych, które są stworzone właśnie do tego, żeby takie koszty pokrywać.
0: To jeszcze powiedzmy o tych kierunkach modnych, ale drogich i bardzo dalekich, takich jak na przykład Japonia.
1: Tak, tutaj te sumy ubezpieczenia powinny iść w zupełnie inne kwoty. Raz, że jest to związane z tym, że powrót awaryjny z takiego kraju będzie znacznie droższy niż z tych destynacji europejskich. To jest jeden temat. Drugi temat jest taki, że to są kraje, które słyną. Japonia właśnie na przykład słynie z tego, że opieka zdrowotna w tym kraju jest relatywnie dużo, dużo droższa niż te znane nam z europejskich państw. Trzeci temat jest taki, że z punktu widzenia ubezpieczeniowego jest to destynacja ryzykowna, ponieważ świadomość korzystania z ubezpieczeń w kraju właśnie kwitnącej wiśni jest bardzo, bardzo wysoka. Tam cokolwiek się wydarzy, to ludzie roszczą od siebie tych odszkodowań, więc bardzo ważne jest właśnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ponieważ tam nikt nie odpuszcza, nikt nie mówi, dobra, stało się, idziemy dalej, żyjemy dalej, tylko raczej tam każdy musi pokazać polisę, która będzie pokrywała te koszty, i to jeszcze z dużą nawiązką, i te odszkodowania tam też idą właśnie w bardzo, bardzo wysokie, niewyobrażalne dla nas Europejczyków kwoty.
0: O tym, jak ubezpieczyć się przed wyjazdem na wakacje, mówił w Radiu Plus Paweł Skotnicki, ekspert ubezpieczeniowy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Take That Back For Good, Chris Rea, Patrick Swayze, Fiction Factory i Rockwell. Tak zapowiada się kolejka do końca godziny 17. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama. Radio Plus Szczecin.

0: Rocco, Somebody Watching Me dziękuję za dzisiejsze 2 godziny spotkania. Za chwilę wiadomości, Michał Tolko. Do usłyszenia.
1: Radio Plus Szczecin.

0: Radio Plus. Prokurator z Lublińca straciła posadę, to po aferze z pijanym kierowcą na A1. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą, ostrzega MON. Trwają przygotowania do pielgrzymki papieża do Francji. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. To po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy. Mężczyznę w sobotę zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile, miał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na dodatek cofnięte uprawnienia. Prokurator, która pełniła wtedy dyżur, nie zastosowała się jednak do wytycznych prokuratora generalnego, nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny, wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. Na to zareagował Waldemar Żurek. Nie ma miejsca na pobłażliwość wobec osób, które świadomie stwarzają śmiertelne zagrożenie na drogach, napisał w sieci. W efekcie odwołana została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
0: Do tej sytuacji doszło w sobotę między węzłami Pyrzowice i Woźniki. Dziennikarze TVN24 zauważyli jadące slalomem auto, które później uderzyło w ciężarówkę. Po zatrzymaniu kierowca próbował zamienić się miejscami z pasażerem i był agresywny.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówi minister obrony narodowej, Rosjanie mogą wykorzystać do prowokacji przechwycone ukraińskie drony. Był to jeden z tematów omawianych podczas dzisiejszego spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. W siedzibie resortu obrony był nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
3: Zgadza się, dzień dobry. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
4: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
3: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
4: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
3: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
0: Michał Rawa, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Trwają przygotowania do pielgrzymki papieża do Francji. We wrześniu Leon XIV na zaproszenie prezydenta Emmanuela Macrona, władz kościelnych, a także dyrektora generalnego UNESCO odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Po tym jak francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę o pomocy w umieraniu, Leon XIV ma wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy eutanazji. Wiadomo też, że papież w katedrze Notre Dame w Paryżu odprawi uroczyste nieszpory. Można jeszcze zostać ewangelizatorem na przystanku Jezus. Ogólnopolska inicjatywa rozpoczyna się 27 lipca. Wydarzenie co roku towarzyszy festiwalowi Poland Rock, czyli dawniej przystankowi Woodstock.
5: Zgłosić może się każdy z dowolnego miejsca. Duchowych ewangelizatorów nigdy dość, przekonuje Joanna Kruk z ekipy przystanku Jezus.
6: Przystanek Jezus jest skierowany dla osób, które spotkały w swoim życiu Jezusa, które doświadczyły Jego miłości. Zapisy są na Instagramie, na Facebooku, na naszej stronie internetowej. I można wtedy omadlać nasze dzieło. Potrzebujemy też cała rzesza ludzi, która się modli, aby osoby, które będą reprezentować Kościół i będą na miejscu, były w stanie realizować te ewangelizacje.
5: Szczegóły i formularz na stronie Przystanek Jezus.
0: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Reklama.
1: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 26 lipca do Teatru Letniego w Szczecinie na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 26 lipca w szczecińskim amfiteatrze. Startujemy o 18:00.
2: Nie chcesz być sam?
3: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
3: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Czy Daniel Obajtek dołączy do rozłamu w PiS-ie? Za chwilę szczegóły. Chińska propaganda na TikToku jest badanie NASK. Polskie drużyny w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Dziś mecze Lecha i Górnika. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne frakcyjne zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, były prezes Orlenu Daniel Obajtek miał podpisać partyjną deklarację i zobowiązać się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jakub Krzyżak sprawdzał, co na to środowisko byłego premiera.
2: Przekonuje, że Daniel Obajtek nie przesłał do stowarzyszenia formalnej deklaracji rezygnacji z członkostwa.
3: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie.
2: Mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller. Jak przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
4: To jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
2: Mówił Bochenek. Do czwartku decyzją kierownictwa PiS. Politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W innym wypadku automatycznie zostaną wykluczeni z partii.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niewydolność krążeniowo-oddechowa była przyczyną śmierci kobiety, która zmarła na gorzowskiej komendzie. Dlaczego tak się stało, mają wyjaśnić szczegółowe badania, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z prokuratury okręgowej w Gorzowie.
5: W toku sekcji nie stwierdzono u niej żadnych obrażeń zewnętrznych poza tymi wynikającymi z udzielanej jej pomocy medycznej, ani również żadnych obrażeń wewnętrznych.
1: Prokuratura sprawdza też, czy jedna z policjantek nie przekroczyła uprawnień. Funkcjonariuszka zrobiła zdjęcie podczas ratowania kobiety i udostępniła je w internecie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy użytkownicy TikToka dostają tylko pozytywny obraz Chin. Eksperci Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK zbadali 10 tysięcy filmów dotyczących tematów uznawanych przez Pekin za szczególnie kontrowersyjne.
6: Tematy kontrowersyjne, czyli Xinjiang, Tybet, prawa człowieka, kwestia Tajwanu, kwestia masakry na placu Tiananmen w 1989 roku i na tym przykładzie sprawdzić, co nasi użytkownicy otrzymali.
1: Mówiła Patrycja Krzyśpiak, starszy analityk NASK. Analiza wykazała, że platforma może być wykorzystywana do rozpowszechniania propagandy.
6: To jest po prostu narzędzie do możliwej manipulacji, do możliwego wpływania na nasze psychologiczne wzorce, na nasze poglądy. W tym przypadku promowanie pozytywnego wizerunku Chin u użytkowników.
1: Materiały miały najczęściej formę reklam podróży lub treści lifestyle'owych. Polskie kluby rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Dziś pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus, a Górnik Zabrze z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. Michał Rawa.
7: Ledwo opadł kurz mundialu, a my już emocjonujemy się rozgrywkami klubowymi. Lech Poznań, choć rozstawiony w eliminacjach Ligi Mistrzów, to trafił na bardzo trudnego rywala, ale to poznaniacy są faworytami tego dwumeczu, uważa były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan.
8: Ten mistrz Danii to jest drużyna, która w piłkę grać potrafi i to robi to na dość dużej intensywności. Natomiast Lech wydaje mi się, że ma duże szanse.
7: Dużo mniejsze ma za to Górnik Zabrze, bo na papierze Fenerbahçe Stambuł to zespół o kilka klas lepszy.
8: Jeżeli chodzi o jakość umiejętności, nawet o same budżety.
7: Zwycięzcy tych dwóch meczów zapewnią sobie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i pewne miejsce w Lidze Europy.
1: Mecz Aarhus-Lech powinien się właśnie rozpoczynać, a za godzinę Górnik zmierzy się z Fenerbahçe.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus, lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. To przecież lato z nutą nostalgii. Przed nami kołyszące rytmy. Na początek Ace of Base, All That She Wants i Happy Nation. Potem DJ Bobo, There Is a Party i Everybody.

0: To były wakacyjne, kołyszące klimaty. Grupa Mr. President utworem Coco Jumbo zakończyła pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz drugi miks otwiera formacja Joy utworem Touch by Touch, potem Silent Circle, Moonlight Affair, a także Linda Jo Rizzo w utworze Heart Flash Tonight.

Śpiewała Linda Joe Rizzo, teraz Fancy, jeden z jego wielkich hitów dekady lat 80. Chinese Eyes. Potem Effort David i Words będzie także duet Fantastic w nagraniu Costa Blanca.

To był holenderski duet fantastyki Costa Blanca, przed nami Rick Fellini, Welcome to Rimini, potem David Lime i Bambina. Będzie także Belinda Carlisle w utworze La Luna.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na nasz kolejny miks, a otwiera go Lucia utworem Marinero. Potem Italian Boys Forever Lovers, a także zespół Tavares w nagraniu C'est La Vie. Będzie też grupa Kul.

Ponownie w naszym miksie Lucia, tym razem w utworze La Isla Bonita z repertuaru Madonny. Będzie też formacja P4F i utwory Notorious i Le Freak. Mel & Kim przypomną się utwory

To była Kylie Minogue, a przed nami kolejni podopieczni trio Stock Aitken Waterman, Rick Astley, Together Forever, a także trio Big Fun w nagraniu Blame It on the Boogie.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go zespół Skocz utworem Mirage, potem Gazebo, Masterpiece będzie też Ken Laszlo i Tonight.

Ken Laszlo przypomniał swój wielki hit Tonight, teraz Albert One i Turbo Deezer. Będzie też duet The Twins i Not The Loving Kind, a także grupa OMD w nagraniu Locomotion.

Chris Riout Forum Road to Hell zakończył ten mix i zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.